0: I should have walked away. Bon Ton Radio na 104,9 FM.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Odkrycie gigantycznej ilości groźnych niewybuchów. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska na Mazowszu. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i to wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych. Mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
1: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
0: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL-u. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się prezydium zarządu PKOL-u, odpowiednie decyzje zostaną podjęte.
2: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
0: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty: faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do łagru na 10 lat więzienia. Władze twierdzą, że rozpowszechniała fałszywe informacje na temat wojny. Opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców i wspomniała o cywilnych ofiarach. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze. Gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
3: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
4: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
0: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata. Wśród najbardziej oczekiwanych produkcji są nowe dzieła Naniego Morettiego, To wydarzy się tej nocy, i francusko-hiszpański Bunkier Floriana Sellera z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach. Kolejny ciepły wrześniowy dzień. 20 stopni na północy Polski, w centrum do 24, a na południu 25. Niebo częściowo zachmurzone. Słońca dzisiaj nie zabraknie, ale w przeważającej części kraju też mocno zachmurzone niebo. I właściwie wszędzie może przelotnie popadać.
5: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
4: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio. 104 i 9 FM.

0: Sprzęt z drugiej ręki to Allegro.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm. Pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna, Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama. 104.

0: Zarzuty za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów. Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
1: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
2: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
0: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. A z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
3: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
0: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
4: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
0: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Colosseum w Fori Imperiali powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, między innymi pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Cemex Polska planuje budowę nowego komina w rejonie Chełma, związanego m.in. z produkcją klinkieru i termicznym przekształcaniem odpadów. Trwa ocena oddziaływania inwestycji na środowisko. Mieszkańcy mają 30 dni na zgłaszanie uwag. 7 i 8 września na Górze Chełmskiej odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej, patronki miasta. Kulminacją będzie wtorkowa suma pontyfikalna, której przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce. Ponad 500 000 000 zł trafiło już do rodzin z Lubelszczyzny w ramach programu Aktywny Rodzic. Wsparcie obejmuje 3 świadczenia dla rodziców dzieci do 3 roku życia. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. To na razie skrót lokalnych informacji na pełne wydanie. Zapraszamy w wiadomościach o 7.30.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju może przelotnie padać. Do tego sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu i Podlasiu, do 25 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Witam w czwartek, już 6 po 7, tu Dominik Feldman.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Czas wyrwać kartkę z kalendarza. Wyrywamy więc drugi dzień września. Zostaje nam trójka i dzisiaj mamy 246 dzień roku i 36 tydzień roku. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Izabela, Szymon oraz Gerard, a w miejscu, gdzie pojawiają się nietypowe święta, ląduje nam dzień wieżowców. Jeszcze zerkniemy sobie na godziny wschodów słońca. Dzisiaj słońce wstało 10 minut przed 6, no i zachód słońca planowane jest na 19:19, co oznacza, że długość dnia na ten moment wynosi niecałe 13,5 godziny.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
14: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
15: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry w kolejnym odcinku A Dlaczego? Dzisiaj pytanie zadała nam Anastazja. Proszę Anastazję, oddaję ci głos.
3: A dlaczego mamy tak mało prac domowych? Anastazja SP1.
2: I muszę przyznać, że to pytanie ma w sobie pewną przewrotność, bo zazwyczaj pytamy, dlaczego mamy tyle pracy domowej, a Anastazja pyta odwrotnie, dlaczego mamy jej tak mało? No właśnie, sprawdźmy. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do 2024 roku. To właśnie wtedy zmieniły się zasady dotyczące prac domowych w szkołach podstawowych. Od kwietnia nauczyciele klasy 1-3 nie powinni zadawać pisemnych ani praktycznych prac domowych do wykonania w domu, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli na przykład ćwiczenia związanych z pisaniem. W klasach 4-8 sytuacja wygląda trochę inaczej. Praca domowa może być zadana, ale jej wykonanie nie jest obowiązkowe i nie może być oceniane. Czyli nauczyciel może powiedzieć, proszę zrobić te zadania w domu, ale uczeń może ich nie zrobić i nie powinien z tego powodu dostać oceny niedostatecznej. Skąd taki pomysł? Jednym z powodów było ograniczenie przeciążenia uczniów, bo szkoła to nie tylko lekcje. To również sprawdziany, kartkówki, projekty, zajęcia, dodatkowe dojazdy do szkoły, sport, hobby, spotkania z rodziną, odpoczynek i zwyczajnie sen. A kiedy po całym dniu w szkole uczeń wraca do domu i ma jeszcze kilka godzin pracy przed sobą, trudno mówić o równowadze. Ale jest tutaj ważne ale. Mniej prac domowych nie oznacza, że uczniowie mają się mniej uczyć. Chodzi raczej o zmianę tego, gdzie i w jaki sposób odbywa się nauka. Część rzeczy można zrobić podczas lekcji. Nauczyciel może od razu zobaczyć, czy uczeń rozumie temat, pomóc mu i poprawić błąd. Bo jest pewien problem z pracą domową. Wyobraźcie sobie, że dostajecie zadanie z matematyki. Nie rozumiecie go. W szkole możecie podnieść rękę i powiedzieć, proszę pani, nie wiem jak to zrobić. W domu, no cóż. Możecie zapytać rodzica, możecie poszukać odpowiedzi w internecie, możecie wysłać pytanie koledze albo wpisać zadanie do sztucznej inteligencji. I wtedy nauczyciel może następnego dnia dostać pięknie wykonane zadanie, ale wcale nie mieć pewności, czy uczeń naprawdę zrozumie, jak je zrobić. Dlatego zwolennicy ograniczenia prac domowych zwracają uwagę, że czasem lepiej dobrze przepracować temat podczas lekcji, niż przenosić dłuższą część nauki do domu. Ale czy to oznacza, że prace domowe całkowicie zniknęły? Nie. Nadal mogą się pojawiać. Uczeń może też samodzielnie uczyć się w domu, powtarzać materiał, czytać lekturę, przygotowywać się do sprawdzianu albo rozwijać swoje zainteresowania, ale wiemy jak jest w praktyce. A nauczyciel może zadać pracę domową, która ma sens edukacyjny. Tylko jej charakter jest trochę inny niż dawniej. I tutaj dochodzimy do odpowiedzi na pytanie Anastazji. Mamy mniej obowiązkowych prac domowych, ponieważ zmieniły się zasady ich zadawania w szkołach podstawowych. Chodziło m.in. o to, żeby ograniczyć przeciążenie uczniów i przenieść większą część nauki do szkoły, gdzie nauczyciel może pomóc, wyjaśnić i sprawdzić, czy materiał został zrozumiany. Czy to działa? To już zupełnie inne pytanie i bardzo ciekawe, bo można zapytać, czy mniej prac domowych rzeczywiście oznacza mniej stresu? Czy uczniowie dzięki temu mają więcej czasu? Czy może po prostu więcej rzeczy trzeba zrobić na lekcji? I tutaj opinie mogą być bardzo różne. A więc Anastazja, twoje pytanie ma odpowiedź, ale jednocześnie wywołało nam kilka kolejnych. A to chyba najlepszy dowód na to, że dobre pytanie nigdy nie kończy się tylko jedną odpowiedzią. To było A dlaczego? Pytają uczniowie, a my szukamy odpowiedzi. Ja nazywam się Kinga Miszczyk i pamiętajcie, pytajcie, sprawdzajcie, odkrywajcie. Do jutra, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Nie

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać Ty.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
9: Mamy 7.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton.
10: Eliza Kudelska-Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 7.30. Cemex Polska planuje budowę nowego komina przy swojej instalacji w rejonie Chełma. Wójt gminy Chełm rozpoczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania.

0: mogą zapoznać się z dokumentacją. Przez 30 dni mogą również składać swoje uwagi i wnioski. Dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy Chełm w Pokrówce. Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej przez wójta. Na Górze Chełmskiej ponownie odbędą się tradycyjne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej, patronki miasta. 7 i 8 września do sanktuarium przybędą mieszkańcy Chełma oraz pielgrzymi z innych miejscowości.
1: Są uroczystości odpustowe od wieków trwające właśnie w tych dniach 7-8 września. Święto Ziemi Chełmskiej, Maryjne Święto w związku z Matką Bożą. I w tym roku jest to połączone z bardzo ważnym wydarzeniem. Nie mniej ważne są również rocznice jubileusze, bo będziemy przeżywali jubileusz 80-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej, tej kopii, która obecnie znajduje się w naszym sanktuarium, i jednocześnie świętowali 95. rocznicę powstania parafii Narodzenia Świętej Marii Panny w Chełmie. No więc tegoroczne uroczystości w sanktuarium naszym mają bardzo znaczący wymiar. Myślę, że też przejdzie do historii ten dzień mocno, kiedy to będzie ukoronowanie praktycznie rocznej pracy naszej, by oficjalnie ogłosić Matkę Bożą Chełmską patronką miasta.
0: Mówi ksiądz Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej, i to wydarzenie zostanie zaakcentowane w trakcie sumy pontyfikalnej we wtorek o godzinie 11:30, której przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filippazzi. A więcej na temat tegorocznych uroczystości ksiądz Andrzej Sternik opowie po godzinie 8:00 jako gość Radia Bonton.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Ponad 500 mln złotych wypłacił już ZUS rodzinom z województwa lubelskiego w ramach programu Aktywny Rodzic. Program, który działa od października 2024 roku, ma pomóc rodzicom w organizacji i finansowaniu opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
3: Najwięcej opiekunów korzystało ze świadczenia Aktywnie w żłobku, bo niemal na 10 tysięcy dzieci w naszym regionie od stycznia do lipca tego roku. W tym okresie rodzice z lubelskiego pobierali aktywnie w domu na ponad 9,5 tysiąca maluchów, a świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy na niemal 9300 dzieci. Wrzesień to jest taki bardzo ważny moment, kiedy rodzice często zmieniają rodzaj pobieranego świadczenia. Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko od września idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu, które wynosi po 500 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Trzeba pamiętać, że wnioski składa się wyłącznie elektronicznie.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcin Petruk przychodzi do naszego studia z garścią informacji dla kierowców. Posłuchajmy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Przemysłowa i Fabryczna w remoncie, więc jeżeli dotąd tamtędy nie jechaliście, to bierzcie poprawkę na to, że ruch koordynuje tam sygnalizacja świetlna. Największa frekwencja wszystkich użytkowników ruchu panuje obecnie w centrum Chełma i jego okolicach. Trwa też gorączkowe szukanie miejsc parkingowych, także poranna codzienność. Dodatkową czujność zachowajcie, zbliżając się do przejść dla pieszych, zwłaszcza tych w pobliżu szkół. I jeszcze prośba od kierowców. Przypominamy, że przejazd obok torowiska na ulicy Szpitalnej służy wyłącznie rowerzystom. Nie jest to przejście dla pieszych. Ponadto nie obowiązuje tam zasada prawej strony, a tym samym cyklista ma pierwszeństwo dopiero wtedy, kiedy już na tym przejeździe się znajduje.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, 10 minut przed godziną 8. Odwiedzam nasz portal supertydzień.pl i czytam, że aż czterech kierowców z powiatu włodawskiego straciło prawo jazdy za rażące przewinienia. Podobno policjanci zatrzymali właśnie prawa jazdy 4 mężczyznom, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Co to znaczy znacznie? Że pewnie na 50 jechali powyżej stówki. Tak jest, czyli przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Mimo takiej nagonki w dalszym ciągu niektórzy kierowcy mylą nasze publiczne drogi z torem wyścigowym. W dalszym ciągu chyba jeszcze nie wszyscy... No dobra, wiedzieć wiedzą, ale jeszcze chyba nie do wszystkich dotarło, że to przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę może skutkować zabraniem prawa jazdy. A ja tylko jeszcze przypomnę i zaznaczę, że takie prawo jazdy również można stracić nie tylko w terenie zabudowanym, ale także i poza nim. A za 9 minut będzie 8 i czas na wiadomości z kraju i ze świata.
1: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek, Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki. Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
1: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
0: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często schodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
0: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
0: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. A żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną Instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESĄ na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
4: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
0: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego chmury i słońce na zmianę i nadal umiarkowane temperatury od 21 stopni na Pomorzu przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Minęła już 8:05, dosłownie za kilka minut po przygotowaniach naszego studia i naszych gości. Czas na rozmowę z gościem Radia Bonton. Serdecznie zapraszam.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej i naszym gościem w związku z zbliżającym się ważnym wydarzeniem jest
2: ksiądz Andrzej Sternik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Są uroczystości odpustowe od wieków trwające właśnie w tych dniach 7-8 września. Święto Ziemi Chełmskiej, Maryjne Święto w związku z Matką Bożą i w tym roku jest to połączone z bardzo ważnym wydarzeniem, o którym za chwilę powiem, a to nie mniej ważne. Są również rocznice jubileusze, bo będziemy przeżywali jubileusz 80-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej, tej kopii, która obecnie znajduje się w naszym sanktuarium i jednocześnie świętowali 95. rocznicę powstania parafii Narodzenia Świętej Marii Panny w Chełmie, którą to erygował w 1931 roku biskup Marian Fulman, biskup lubelski. No więc tegoroczne uroczystości w sanktuarium naszym mają bardzo znaczący wymiar. Myślę, że też przejdzie do historii ten dzień mocno, kiedy to będzie ukoronowanie praktycznie rocznej pracy naszej, współpracy z wiernymi, z duchowieństwem ziemi chełmskiej, naszego miasta, a później z samorządem, z Radą Miasta, z panem prezydentem, w drodze pokonywania wspólnie, a myślę, że pragnienia większości serc mieszkańców naszego miasta, by oficjalnie ogłosić Matkę Bożą Chełmską patronką miasta. Ona jest patronką od momentu, kiedy tutaj się pojawiła i kiedy jest mowa o jej kulcie. Ale tak jak różnego rodzaju instytucje, szkoły czy inne instytucje wybierają sobie patronów, robią uroczysty dzień nadania tego patronatu, bo to jest patron, żeby nawiązywać do jego dorobku, nazwijmy szerokim tego słowa znaczeniu, dorobku, do jego osiągnięć, do jego znaczenia w danym środowisku, wartości, które wyznaje, które reprezentuje sobą i dlatego my jako ludzie też wierzący, nie tylko wierzący, bo jako ludzie, którzy żyjemy w cywilizacji chrześcijańskiej, ta cywilizacja chrześcijańska, nawet jeżeli ktoś nie przyznaje się do dekalogu, czy nie uznaje dekalogu, no to tak naprawdę cały światopogląd mamy oparty na cywilizacji chrześcijańskiej, a na gruncie tej cywilizacji wyrastają nam różnego rodzaju prądy myślowe, filozoficzne, ideologiczne też.
1: To oficjalne, takie formalne nadanie, uznanie Matki Bożej Chełmskiej patronką miasta było procesem, bo zaczęło się od rozmów, od pism, spotkań, wreszcie posiedzenia na sesji Rady Miasta, wreszcie do oficjalnego dokumentu ze Stolicy Apostolskiej, no i wreszcie do tego dnia, do wtorku, 8 września, gdy stanie się to tutaj na miejscu, w tym ważnym miejscu, faktem.
2: Tak, tak, tu pani sprecyzowała dokładnie o tym właśnie mówi. To się stanie faktem właśnie 8 września podczas uroczystości głównych mszy świętej sumy odpustowej, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski Antonio Guido Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce i przy współudziale naszych księży biskupów, ufam, że się zgromadzonych innych kapłanów i wiernych naszego miasta i ziemi chełmskiej i pielgrzymów, bo kilka czy kilkanaście pielgrzymów, jak się zapowiedziało, to karowych. I też cieszę się bardzo, że przy współudziale, zresztą każdego roku przy współudziale władz naszego miasta, samorządowców miasta, powiatu, gmin sąsiadujących, najpierw zostanie przez właśnie prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta na początku uroczystości przedstawiona ta idea, ta myśl, czy ten piękny, zaszczytny tytuł, który dajemy Matce Bożej. Później nastąpi odczytanie dekretów Stolicy Apostolskiej i dekretu, który wydaje na podstawie tego nasz biskup miejsca, arcybiskup Stanisław Budzik. Zagrają pięknie, uroczyście nasze chełmskie fanfary na cześć Matki Bożej i wtedy będziemy dalej uczestniczyli w tych modlitwach całej Eucharystii. Ufam, że to też jest święto plonów, więc liczę, że będzie dużo wieńców, na których serdecznie zapraszam wszystkich rolników okolicznych miejscowości. Takim dalszym skutkiem Matki Bożej Patronki Miasta jest w perspektywie naszej złożenie, zresztą to jest z inicjatywy pana prezydenta naszego miasta i nie tylko z inicjatywy, ale w jakichś wspólnych takich ustaleniach, ale to jakby światło, żeby zamieścić w naszym sanktuarium tablicę wotywną, upamiętniającą ten fakt obrania Maryi Matki Bożej Chełmskiej za Patronkę Miasta w nawiązaniu, bo to najbliższa uroczystość jest jakimś efektem właśnie chociażby tych 80 lat, które będziemy świętowali, bo w 1946 roku, jak ówczesny biskup lubelski, późniejszy prymas, koronował Matkę Bożą Chełmską, wtedy podczas tych uroczystości zawierzył naszą diecezję, ojczyznę i nasze miasto Matce Bożej Chełmskiej. To zawierzenie jest stale aktualne, tak jak zawierzenie ślubów jasnogórskich czy Jana Kazimierza. I 6 lat temu nasz prezydent z obecnym arcybiskupem również ponowienie tego aktu zawierzenia dokonali, więc jakby jest to odpowiedź nieba na te nasze zawierzenia, czyli jakby chcecie oddać mi pod opiekę, to, no to ja chcę być waszą patronką.
1: Służy temu, no właśnie, po podkreśleniu tego służy motto wybrane w tegorocznych uroczystościach.
2: Mamy jednomyślność, pani redaktor, właśnie hasło, motto tegorocznego odpustu, to właśnie zaczerpnięte z przemówienia prymasa Wyszyńskiego, z tego aktu zawierzenia. Jej polecam miasto Chełm, duchowieństwo i lud wierny, Polskę całą. Myślę, że to krótkie zdanie kryje całą istotę tego patronatu Matki Bożej Chełmskiej. Dodam tylko, że w kontekście osoby prymasa Wyszyńskiego, który też obchodzi 80-lecie swojego biskupstwa, sakry biskupiej, nasza chełmska ikona była pierwszym obrazem koronowanym przez prymasa późniejszego, a tych koronacji prymas miał około 50.
1: Tak? Stąd tyle tych jubileuszy tym roku.
2: To się mnoży tak bardzo pięknie, ale to tylko znak, że jesteśmy spadkobiercami, uczestnikami historii, która i życia religijnego naszego miasta i historii tego miasta, bo trudno oddzielić tutaj też historię miasta od życia duchowego, religijnego, szczególnie właśnie tutaj. A i dla nas wskazówka, że my po sobie też potomnym mamy zostawić tym takim darem. Właśnie to takie przeświadczenie, świadomość, że mamy patronkę miasta oficjalnie przez nas obraną, przez niebo zaakceptowaną, skoro potwierdza to Stolica Apostolska.
1: Układ uroczystości odpustowych jest mieszkańcom i pielgrzymom dość dobrze znany, czyli taki bezpieczny w ich obszarze z tego, co pamiętają z poprzednich lat.
2: Tak, no z reguły tam nie nanosimy specjalnie zmian, bo stałość w wielu dziedzinach życia jest takim motorem napędzającym, bo wiemy sobie, jak możemy układać plan.
3: I to tradycja,
2: która przez tą stałość się wytworzyła. Informacja, plakaty, zaproszenia, nawet indywidualne zaproszenia do poszczególnych parafii, rozesłane są po całej archidiecezji, do każdej parafii, zapraszające na te uroczystości, również do osób władz samorządowych i tak dalej. Więc myślę, że dzięki tej stałości będzie obecność nasza tutaj pięknie zaznaczona. Co serdecznie zapraszam wszystkich. Wszyscy czujmy się bardzo zaproszeni na te uroczystości, bo to są nasze uroczystości, nasza matka i nasza tożsamość też, i nie tylko chrześcijańska, też narodowa tożsamość.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Ksiądz kanonik Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.
2: Bardzo serdecznie również dziękuję i jeszcze raz zapraszam. Szczęść Boże.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
4: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
5: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnika. Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
10: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moreau.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Reklama.
9: Bonton Radio na

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
7: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
8: I już teraz w naszym studio ze sportową garścią informacji Marcin Petruk w sam czwartek. Natomiast już z tyłu głowy mam to, że za moment też czas na informacje dla kierowców, więc również poprosimy Marcina, żeby nam w tym temacie pomógł. Zostańcie z nami, te wszystkie informacje sportowe i drogowe już za chwilę na naszej antenie.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Obozem szkoleniowym na Mazurach reprezentanci Centrum Sportów Walki Bastian w Chełmie weryfikowali formę przed nowym sezonem. Szlifowali ją wspólnie z zawodnikami z Lublina i Lubartowa, o czym więcej trener Wojciech Zaprawa.
12: Ku ucieszy obserwujących Tomaszew wyszedł na prowadzenie i walczył jak równy z równym do trzeciego lega. Następne partie to już pokaz umiejętności Packa, dobry dystans, pewna ręka i zawkurzone zwycięstwo 4-2. Bartek po raz kolejny pokazał detwierski kunszt i dał pozostałe motywacje do treningu i poprawy swoich umiejętności.
11: Pierwszym startem nowego sezonu będzie dla pięściarzy Bastionu Puchar Karpat, który rozegra się 12 września. Nastąpiła zmiana terminu pierwszego chełmskiego nocnego półmaratonu.

0: KPN 10 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce zajął Siedlecki Damian z wynikiem 615,3 punkta. I w finale zawodów zajął drugie miejsce. W kategorii juniorów pierwsze miejsce Oberda Mateusz, 610,4 punkta. To jest nowy rekord życiowy oraz nowy rekord województwa lubelskiego. W finale zajął również pierwsze miejsce. W konkurencji juniorek trzy postawy. Trzecie miejsce Weronika Łukaszewska, 551.
1: Równolegle inni reprezentanci chełmskiego Dragona z sukcesami startowali w Tarnowie, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w kategoriach juniorów i seniorów. Ponownie Jan Domski.
0: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 juniorów. Drugie miejsce zajął Czaryna Przemysław z wynikiem 588,9 punkta. W konkurencji tej samej wśród seniorów Siedlecki Damian również pierwsze miejsce 622,4 punkta. Jest to jego rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego.
1: Więcej o udanym początku nowego sezonu w szeregach MKS-u Dragon Chełmu powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na początek przypomnienie, że z ulicy Rolniczej nie da się wjechać w Przemysłową, na której z kolei prowadzone są prace drogowe i ruchem koordynuje sygnalizacja świetlna. Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o światła, dotyczy ulicy Fabrycznej. Tymczasem po porannych korkach ruch w Chełmie się unormował, kłopotliwe może być natomiast znalezienie miejsca parkingowego w centrum. I tutaj warto mieć na uwadze, żeby nie parkować auta w taki sposób, żeby znajdowało się vis-a-vis wyjazdu z posesji, ani nie ograniczało widoczności. A z tą widocznością bywa różnie, chociażby na ulicach Reformackiej, Pocztowej, Podwalnej czy Mickiewicza.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama.
1: Autopromocja.
0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: O, dopiero co mówiłem na naszej antenie, że osoby, które nadal o tym nie wiedzą, że zmieniły się przepisy i podróżując poza zabudowanym terenem z prędkością większą niż dozwolona o ponad 50 km na godzinę, można stracić prawo jazdy. No i właśnie w Suchawie na krajówce, znaczy 82, tam policja zatrzymała mężczyznę, kierowcę Audi, który poruszał się z prędkością 153 km na godzinę, no i tym samym przekroczył prędkość dozwolony limit o 63 km na godzinę. No niestety, ale tutaj nie mogło obyć się bez surowych konsekwencji i facet został ukarany mandatem, dostał 14 punktów karnych, no i zostało mu zabrane prawo jazdy na 3 miesiące. Drodzy kierowcy, nie dajcie się, jedźcie ostrożnie. Lepiej dotrzeć nieco później do celu, ale dotrzeć i móc też jeździć do tego celu później jeszcze ponownie.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu! Gdzie ten robot?
6: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program. Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem m.in. mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
2: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
3: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
0: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki. Z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli program Maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
4: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
0: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 4 kierowców straciło prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości na drogach powiatu włodawskiego. Rekordzista pędził Audi aż 153 km na godzinę. Z kolei 27-latek tłumaczył, że testował auto po wizycie u mechanika. Policja apeluje o rozsądek. W niedzielę 4 października do Włodawy przyjedzie wyjątkowy pociąg retro. Historyczne oliwkowe wagony zabiorą pasażerów z Rzeszowa, a później pojadą do Warszawy. To będzie prawdopodobnie ostatnia okazja, by przejechać obecną trasą przed przebudową linii Chełm-Włodawa w ramach programu Kolej Plus. Rejowiec Fabryczny chce przyciągnąć inwestorów. Miejscy radni jednogłośnie przyjęli ulgi w podatku od nieruchomości dla firm tworzących nowe miejsca pracy. Rok zwolnienia otrzyma przedsiębiorca za jedno nowe miejsce pracy, 2 lata za 3 lata za zatrudnienie co najmniej 5 osób. Na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach Radia Bon Ton o 9.30.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Niebo nad Polską zachmurzone, choć będą też niewielkie przejaśnienia. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
8: dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Mamy już 6 minut po godzinie 9. Kłaniam się Wam wszystkim. Mamy czwartek. Dzień dobry, tu Dominik Feldman.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Powraca rok szkolny, powraca temat edukacji zdrowotnej, wokół której w ubiegłym roku było sporo emocji. Janek Zieliński, zapraszam. Przypomnijmy, temat edukacji zdrowotnej cyklicznie powraca od 2024 roku, kiedy to pierwszy raz Ministerstwo Edukacji ogłosiło plany wprowadzenia przedmiotu do szkół. Wtedy na podstawie wytycznych przygotowanych przez zespół profesora Izdebskiego sporządzono plan zajęć od 4 klasy szkoły podstawowej, a wśród zagadnień miały pojawić się takie tematy jak zdrowie psychiczne, fizyczne, dieta, uzależnienia i zagadnienia seksualne. Po głośnych protestach środowisk konserwatywnych zdecydowano się na wprowadzenie edukacji zdrowotnej od roku szkolnego 2025-26 w formacie nieobowiązkowym. Rodzice musieli zadeklarować, czy chcą, by ich dzieci chodziły na ten przedmiot. Rezultat? W województwie lubelskim tylko 21% uczniów uczęszczało na te zajęcia. W Chełmie było to 27% uczniów. W naszym mieście frekwencyjnie prowadziły zespół szkół ekonomicznych i mundurowych, gdzie zapisanych było 80% uczniów oraz pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefana Czereneckiego. Tam było 84% uczniów, co stanowiło najwyższą frekwencję w Chełmie. To było w poprzednich latach. Natomiast od roku szkolnego 2026-2027 edukacja zdrowotna stała się przedmiotem obowiązkowym. Przedmiot poruszy takie tematy jak wartości i postawy, zdrowie i aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, społeczne, środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień. W szkole podstawowej będzie poruszona kwestia dojrzewania, a w placówkach ponadpodstawowych uczniowie omówią system ochrony zdrowia. To wszystko po jednej godzinie tygodniowo w klasach 4-8 szkół podstawowych, przy czym ostatnia klasa będzie się tego uczyć tylko do końca stycznia, natomiast w szkołach ponadpodstawowych będzie jedna godzina tygodniowo dla dwóch wybranych klas. Na poszczególnych etapach odchodzi kilka godzin od 1 do 3, a to w związku z realizowaną edukacją seksualną. Tak, ten moduł z całego programu edukacji zdrowotnej nadal pozostaje nieobowiązkowy. W tym przypadku rodzice lub dorosły uczeń muszą złożyć rezygnację z przedmiotu. Tak czy tak, te zajęcia nie będą wpływać na ocenę końcową. Dodatkowo dokładnie określono wymogi, jakie muszą spełnić nauczyciele uczący tego przedmiotu. Mogą to robić nauczyciele ze stopniem magistra z wiedzą w zakresie edukacji zdrowotnej, czyli ukończone studia magisterskie lub podyplomowe oraz przygotowanie pedagogiczne. W zajęciach mogą też brać udział lekarze i medycy z przygotowaniem pedagogicznym. Oczywiście aktualna sytuacja nie kończy sporów natury politycznej, jednak uważam, że ostatecznie taki przedmiot jest niezwykle potrzebny uczniom, abyśmy mogli kształtować zdrowe społeczeństwo odporne na wyzwania współczesnego świata. Podkreślałem to w jednym z poprzednich odcinków, gdzie to mówiłem o uzależnieniu od smartfonów i zakazie ich używania w szkołach. Tak więc to by było na tyle dzisiaj. Do tematu szkoły oczywiście będziemy wracać, natomiast na ten moment dziękuję. Życzę wam miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
5: Bonton Radio na

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, już 20 minut po godzinie 9. No i tak wracam sobie do kartki z kalendarza, sprawdzić, jaki na dzisiaj mamy cytat. No i mamy cytat od Mikołaja Reja: nie mów, co chcesz, abyś nie usłyszał, czego nie chcesz. No tak o poranku trochę, no aż ciężko w zasadzie domyśleć się, o co mu chodzi, dlatego wrzucamy tę sentencję w chat GPT i zobaczmy, co tutaj nam wymyślili. No i twierdzą, że chodzi o coś takiego w rodzaju: uważaj, czego sobie życzysz, bo możesz to dostać. A razem z konsekwencjami oczywiście, których wcale nie chciałeś. Czyli jeśli powiesz głośno, czego chcesz, ktoś może to spełnić albo potraktować dosłownie. A wtedy możesz usłyszeć lub otrzymać coś, co będzie dla ciebie nieprzyjemne. No, zobaczcie, jakie sprytne narzędzie ten ChatGPT. Może nawet w poranek taki jak dzisiaj, dość trudny dla tych, którzy się nie wyspali, w jaki sposób z życiem sobie poradzić.
1: Bonton Radio i wszystko gra.
2: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
3: Czas na 9.30. O tej porze tylko i wyłącznie nasze lokalne wiadomości. Radia Bonton, posłuchajcie.
4: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. O tej porze rozpoczynamy od kwestii bezpieczeństwa. A czterech kierowców straciło prawa jazdy po tym, jak w ostatnich dniach na drogach powiatu włodawskiego znacznie przekraczali dozwoloną prędkość. Wśród nich był 27-latek, który miał wytłumaczenie. Do jednego ze zdarzeń doszło wczoraj w Korolówce. Policjanci włodawskiej drogówki zatrzymali kierującego kiją. 27-latek jechał z prędkością 122 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70. Mężczyzna wyjaśnił mundurowym, że samochód dopiero co odebrał od mechanika i postanowił sprawdzić jego możliwości. Problem w tym, że zrobił to na drodze publicznej, a nie na odpowiednim do tego miejscu. Kierowca stracił prawo jazdy, otrzymał wysoki mandat i 13 punktów. Jeszcze szybciej jechał 42-latek zatrzymany w Słuchawie na drodze krajowej 82. Kierujący Audi miał na liczniku aż 153 km na godzinę. Przekroczył limit o 63 km. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Kierowca został też ukarany mandatem i 14 punktami. Karnymi. Kolejny przypadek miał miejsce w sobotę w Urszulinie. Policjanci zatrzymali kierującego BMW 45-latka. Mężczyzna pędził przez obszar zabudowany z prędkością nieco

0: punktów karnych. W niedzielę 4 października na lokalne tory wyjedzie specjalny pociąg retro. To wydarzenie ma wymiar historyczny i zwiastuje zmiany w infrastrukturze komunikacyjnej regionu. Tego dnia do włodawskiej stacji dotrze bezpośredni skład PKP Intercity w ramach projektu Nieśpieszny. Pasażerowie będą mogli odbyć podróż na trasie z Rzeszowa do Włodawy składem Roztoczanin, a po południu z Włodawy do Warszawy pociągiem po lesie. Sama podróż odbędzie się w starannie odtworzonym klimacie lat 80. ubiegłego wieku. Na tory wyjadą historyczne, oliwkowe wagony, w których do dyspozycji podróżnych zostanie oddana pierwsza i druga klasa, miejsca na rowery oraz stylowy wagon barowy. Ta inicjatywa ma jednak głębszy wymiar. Przejazd retro związany jest z planowaną w najbliższym czasie gruntowną przebudową linii kolejowej numer 81 na odcinku Chełm-Włodawa w ramach rządowego programu Kolej Plus. Ze względu na ogromny zakres prac remontowych i zmianę przebiegu trasy, linia zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pociągów. Dla wielu osób może to być zatem ostatnia szansa, by przejechać ten odcinek w jego obecnym kształcie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radio Bonton.
0: Rejowiec fabryczny otwiera się na inwestorów. Miejscy radni przyjęli uchwałę, która ma przyciągnąć nowe firmy i zachęcić do tworzenia miejsc pracy poprzez znaczące zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zasady są jasne. Im więcej nowych etatów, tym dłuższy okres bez podatku. Przedsiębiorca, który zatrudni jedną osobę, otrzyma rok ulgi. Przy trzech nowych miejscach pracy okres ten wydłuża się do 2 lat, a zatrudnienie co najmniej 5 pracowników będzie oznaczało aż 3-letnie zwolnienie z opłat. Wsparcie będzie udzielane w ramach tzw. pomocy de minimis. Mimo że uchwała przeszła jednogłośnie, podczas sesji nie zabrakło pytań o kondycję miejskiej kasy. Radny Mariusz Grams dopytywał o wpływ ulg na budżet, obawiając się potencjalnych strat. Burmistrz Gabriel Adamiec stanowczo odrzucił jednak tezę o stracie, argumentując, że jest to inwestycja w przyszłość miasta. Jako przykład podał sukcesy sąsiedniej gminy, która dzięki strefie inwestycyjnej zyskała nowoczesny wygląd i nowe wpływy z podatków. Z kolei skarbnik miasta studził emocje, wyjaśniając, że dokładnych kwot nie da się jeszcze wyliczyć. Podatek zależy bowiem od powierzchni i rodzaju nieruchomości, a te dane będą znane dopiero oczywiście, gdy pojawią się konkretne projekty. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wszyscy opowiedzieli się za wprowadzeniem nowych ulg.
1: Bonton Radio. Na dzień

0: Jakie kulturalne wydarzenia czekają nas w ciągu najbliższych godzin, dni albo i w najbliższy weekend? Posłuchajcie już teraz, szczegóły ma Monika Łupkowska.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Jutro będzie można zetknąć się z naturą i sztuką, a więcej o tym opowie Katarzyna Kalita z Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.
4: Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie ze sztuką w Chełmie. O godzinie 16 w Bibliotece Pedagogicznej imienia nauczycieli tajnego nauczania w Chełmie przy ulicy Henryka Wieniawskiego 15 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Waldemara Swatowskiego. Artysta zaprezentuje swój najnowszy cykl inspirowany naturą, 10 akrylowych płócien pełnych kolorów, formy i emocji. Zapraszamy na wernisaż i spotkanie z twórczością chełmskiego artysty.
3: W niedzielę natomiast w gminie Wojsławice odbędzie się wydarzenie pod hasłem Kultura, Tradycja i Placki. A więcej Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
5: To impreza jakby hołdująca tradycją polskiej wsi. Samo miejsce, czyli Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, to miejsce wyjątkowe. Budynek stylizowany na pieską chatę, wiata z dawnym sprzętem rolniczym, a wszystko to będzie dostępne dla zwiedzających podczas trwania imprezy. Zaczynamy o godzinie 15 od tradycyjnych wykopek. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć motykę do ręki i spróbować swoich sił w kopaniu ziemniaków. Następnie pokaz tradycyjnej młotki. Będzie można zobaczyć, jak obsługiwano maszynę lubelkę, jak muci się zboże cepem, ale i zakręcić korbą sieczkarni. Następnie zaplanowany jest ziemniaczany turniej sołectw, czyli konkurencje sportowe zapewniające wszystkim świetną zabawę oraz mnóstwo emocji, no i na pewno uśmiechu. A od godziny 18 zapraszamy na występy artystyczne. Na scenie zaprezentuje się Klub Seniora Aktywna Jesień, Zespół Czerwona Jarzębina, następnie Kapela z Piwnicy, a podczas tego występu odbędą się równolegle warsztaty tańca tradycyjnego dla wszystkich chętnych. Na zakończenie natomiast zabawa z kapelą Kwintę, sekcja Band. Zapraszamy Państwa serdecznie na to wydarzenie 6 września, godzina 15, Rozięcin w gminie Wojsławice i wstęp oczywiście wolny.
3: A co dzisiaj w Bliżej Kultury?
6: Na początek taka anegdotka z życia redakcji, gdyż tak się składa, że nasz kolega od sportu Marcin Petruk jest amatorem wszelkiego rodzaju ostrych sosów. Od tych wytworzonych z jakiejś Caroline Reaper, jalapeno, PRX-ów, nie Y-onów, Alfów i tak dalej. No generalnie takich naprawdę, naprawdę ostrych rzeczy. I jeszcze jedna ciekawostka. To wszystko, taką skalę ostrości, mierzy się z kowilami. A dlaczego o tym mówię? Tak się składa, że dzisiaj po godzinie 18 w segmencie Młodzi w Kulturze, w podcaście Bliżej Kultury, będziemy rozmawiać z bardzo fajnym młodym człowiekiem, który gra w takim jednym zespole metalowym. I gdzie ta skala ostrości, jeżeli chodzi o tą muzykę, się plasuje? No, to będziecie mogli się tego dowiedzieć m.in. z tej rozmowy. Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia w Radiu Bonton.
7: Reklama. Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna, medyczne studium zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
8: Szukasz twojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama. Bon ton.

0: 10 minut przed 10 zapraszam Was serdecznie na zbliżające się wiadomości z kraju i ze świata. Sprawdzimy, co tam za granicą być może, sprawdzimy, co też i za granicą naszego województwa, jeśli będzie taka potrzeba. No, warto, żebyście byli doinformowani, skoro mamy na naszej antenie takie możliwości. No i nasi dziennikarze non-stop pracują na to, żebyście byli na bieżąco. To tylko i wyłącznie pozostać Wam pozostaje razem z nami na naszej antenie punktualnie o 10 wiadomości, czyli dosłownie za niespełna 9 minut z hakiem.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.

0: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech. Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
1: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
0: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal epetrol.pl, podrożał o 88 zł do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej. A po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Zagranica. Nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje. To Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
2: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
0: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
3: Ponton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dziś w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dziś z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
5: No miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze. No na pewno ten 1 mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
4: Na zwyciężczynie meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1, a Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dziś o awans do 3. rundy US Open. Rozstawiona z 8 Polka zmierzy się z Nadią Podrowską z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linety przegrała w 1. rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. W 2. rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszak z Valentinem Wascherotem z Monaco. Linet odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu dziś w parze z Mają Chwalińską.
6: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym dyblistkom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musieli gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
4: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z piątką Chinką Haniu Guo i francuską Krystyną Nadynowicz. Krakowia i Widzew to kolejne dwa zespoły z Ekstraklasy, które odpadły spadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Abia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz pierwszej rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. Na niebie sporo chmur i wszędzie przelotny deszcz.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: 10:07, witam Was bardzo serdecznie. Dominik Feldman w programie Bonton. Na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Click On. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla Pań i Panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by

0: sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Tu Radio Bonton, 20 minut po godzinie 10. Odwiedzamy nasz supertydzień.pl, dlatego że ważne informacje się pojawiają dla mieszkańców okolicznych powiatów, które aktualnie słuchają naszego radia. Dlaczego? A bo po raz kolejny możecie paść ofiarą cyberprzestępców, jak się okazuje. Kolejna fala fałszywych stron internetowych tym razem. Faktycznie dość umiejętnie oszuści podszywają się pod popularny portal sprzedażowy oraz firmy kurierską. No i zamiast wy zarobić sprzedając jakąś rzecz z waszego domu, to po prostu tracicie, bo klikacie nie tam, gdzie trzeba, logujecie się do swojego banku i tak dalej, i tak dalej. No ale ja mogę opowiadać się o tych historiach, natomiast wy najlepiej, żebyście doczytali szczegóły tych oto zdarzeń, jak ktoś wpadł w podobne tarapaty, które opisujemy na naszym portalu supertydzień.pl, żebyście nie wpadli w podobne kłopoty.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Mamy 10:30, moi drodzy. Czas, abyście posłuchali najświeższych wiadomości sportowych.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro zawodnicy Stildart Chełm rozegrają 7 z 10 turniejów w ramach letniego Grand Prix. Podczas poprzedniej rywalizacji zmagania zdominował jeden z najcelniej rzucających zawodników w wielu poprzednich edycji. Finał między Michałem Fabianem a Bartoszem Packiem streszcza Łukasz Duczmal.
12: Ku ucieszy obserwujących Tomaszu wyszedł na prowadzenie i walczył jak równy z równym do trzeciego lega. Następne partie to już pokaz umiejętności Packa. Dobry dystans, pewna ręka i zasłużone zwycięstwo 4-2. Bartek po raz kolejny pokazał defensywny kurs i dał pozostałe motywacje do treningu i poprawy swoich umiejętności.
11: Początek jutrzejszych rozgrywek w barze Miś o godzinie 18. Reprezentujący GKK Peleton Okrzów oraz grupę Chełm Biega Kamil Borowski zajął miejsce na podium podczas wyścigu z cyklu maratonów krasowych w Letnikach koło Białego Stoku. O szczegółach Jarosław Garda.
13: Zawodnicy rywalizowali na dystansie mega liczącym 45 km. Trasa w Letnikach okazała się bardzo ciekawa i wymagająca. Mocno pofałdowany teren, dynamiczne podjazdy i zjazdy oraz kręte single tracki z technicznymi smaczkami wymagały od kolarzy ciągłej koncentracji i doskonałego panowania nad rowerem. Kamil od startu jechał bardzo czujnie i mocno, co zaowocowało znakomitym wynikiem. Przeciął on linię mety na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej, zajmując jednocześnie wysokie 8 miejsce w klasyfikacji generalnej Open.
11: Było to kolejne w karierze podium Kamila Borowskiego w cyklu maratonów krasowych MTB. 23 września rozegra się czwarta runda Pucharu Polski. 23 września rozegra się czwarta runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Losowanie w siedzibie oddziału zdecydowało,

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Zainteresował mnie bardzo ciekawy kolorystycznie i w ogóle wizerunkowo plakat na naszym portalu supertydzień.pl, a mówię, sprawdzę. No i patrzę, a tu artykuł Moniki Łupkowskiej, w którym możecie dowiedzieć się o tym, że w Chełmskiej Bibliotece Publicznej planowany jest Wieczór Lwowski pod hasłem Moje serce zostało we Lwowie. W programie tego wydarzenia znajdują się takie atrakcje jak prezentacje o mieście, piosenki lwowskie, no i też konkurs wiedzy. Wydarzenie ma odbyć się 14 września o godzinie 18:00, przypominam, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej 14 września. Zainteresowani mogą odczytać oczywiście szczegóły na naszym portalu supertydzień.pl, polecamy się. A tych, którzy chcą zostać razem z nami, bo już za chwilę, dosłownie za 9 minut, najświeższe informacje z kraju i ze świata. No i oczywiście czeka Was prognoza pogody.
1: Słuchacie Bonton Radio. And all the claps you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
11: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu. Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, sztab generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
1: Poleciłem szefowi sztabu generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowanie również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
0: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-20. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
2: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
0: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek. To 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny Topry Łukasz Stępek.
3: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i zakończyło się o 5:30.
0: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
4: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
5: Zmieści się, tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
0: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić nas przed skutkami kradzieży danych i internetowych oszustw. Blokadę można bezpłatnie i natychmiast włączyć w aplikacji mObywatel przez internet albo w urzędzie. W razie potrzeby można ją również szybko cofnąć, na przykład przed zakupem na raty. Ten temat poruszymy w lokalnych wiadomościach o 11:30. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór młodych piłkarek. Klub przygotowuje żeńskie zespoły do udziału w wojewódzkich rozgrywkach orliczek, młodziczek i juniorek. Zawodniczki trenują 2 razy w tygodniu. Kraszczady walczą o tytuł Cudu Polski 2026. W plebiscycie National Geographic Traveler konkurują w Lubelskiem z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i na Łęczowem. Głosowanie internetowe potrwa do 13 października. Zwycięży miejsce z największą liczbą głosów.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Witam w ostatniej godzinie naszego spotkania w programie Bonton na Dzień Dobry, już 6 minut po 11:00.

0: nie.
1: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: 20 minut po godzinie 11, a ja przypominam, że w kartce z kalendarza widnieje Dzień Wieżowców. No i jest to święto dla tych, którzy lubią po prostu patrzeć wysoko. Najlepiej tak wysoko, żeby sąsiad z naprzeciwka już nie był sąsiadem, tylko małym punktem na horyzoncie, ale w dzisiejszych czasach przy tych budowlach, przy tych osiedlach jedno na drugim może być ciężko. 3 września przypada Dzień Wieżowców. Właśnie dzisiaj data nie jest przypadkowa, to dzień urodzin amerykańskiego architekta, którego nazywa się jednym z ojców nowoczesnych drapaczy chmur. To właśnie rozwój stalowych konstrukcji pozwolił budynkom zacząć naprawdę rosnąć w górę. A dzisiaj najwyższy budynek świata, Burj Khalifa w Dubaju, ma aż 828 metrów. Dla porównania, pierwszy budynek często uznawany za wieżowiec miał zaledwie około 42 metrów wysokości. W Polsce króluje oczywiście Warszawka, gdzie panorama wieżowców robi coraz większe wrażenie, więc jeśli dziś będziecie przechodzić obok wysokiego budynku, spójrzcie w górę. Tylko ostrożnie, bo można się zapatrzeć, a wtedy nawet własny przystanek człowiek może przegapić. Dzisiaj ewentualnie jakieś zdjęcie z takiego wieżowca gdzieś z dachu może też być fajną pamiątką i można będzie to śmiało opublikować w mediach społecznościowych.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
8: Już przy Waszych drzwiach niemalże pukamy, a Wy mam nadzieję, że otwieracie, bo czas na najświeższe informacje. Radia Bon Ton, minęła 11.30.
9: Eliza Kudolska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bon Ton, jest 11.30. Zapraszam. W obliczu narastających oszustw internetowych oraz głośnych wycieków danych osobowych kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie swoich finansów. Jednym z najskuteczniejszych kroków, jakie może podjąć każdy z nas, jest przede wszystkim zastrzeżenie numeru PESEL. O tym, co w praktyce oznacza ta blokada i jak chroni nasze bezpieczeństwo, mówi Cezary Pasierkiewicz, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa.
10: Zastrzeżenie numeru PESEL utrudni temu przestępcy wziąć na nas kredyt lub pożyczkę, wyrobić duplikaty karty SIM do telefonu, nawet kupić nową kartę SIM na nasze dane, sprzedać albo obciążyć mieszkanie u notariusza. Kiedy PESEL jest zastrzeżony, bank i notariusz mają obowiązek najpierw sprawdzić, czy numer nie jest zablokowany. Jeśli jest zastrzeżony, a mimo to udzielą kredytu, to oni ponoszą odpowiedzialność, a nie państwo.
9: Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać w dowolnym momencie, bezpłatnie i z natychmiastowym skutkiem. Najprościej zrobić to cyfrowo w aplikacji mObywatel lub na stronie internetowej obywatel.gov.pl. Osoby, które wolą tradycyjne rozwiązania, mogą udać się osobiście do Urzędu Miasta czy Gminy. Co ważne, w razie potrzeby, na przykład planując zakup na raty, cofnięcie zastrzeżenia trwa zaledwie chwilę. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi nabór zawodniczek w różnych grupach wiekowych. Obecnie klub skupia się tylko na żeńskich zmaganiach, po tym jak jego wychowankowie zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. Zajęcia dla młodych piłkarek odbywają się dwa razy w tygodniu, a już od tego miesiąca Niedźwiadek chce włączyć swoje zespoły do rozgrywek wojewódzkich w kategoriach orliczek, młodziczek i juniorek.
11: Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopięcych, w innych drużynach, mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra, dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce.
9: Mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Kraszczady znalazły się wśród 48 miejsc w Polsce nominowanych w tegorocznym plebiscycie Cuda Polski, organizowanym przez National Geographic Traveler. W województwie lubelskim o zwycięstwo rywalizują 3 miejsca. Poza Kraszczadami również Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz na Łęczów. Teraz o tym, które z nich zostanie regionalnym cudem Polski, zdecydują internauci. Głosowanie rozpoczęło się wczoraj i potrwa do 13 października. W każdym województwie zwycięży miejsce, które otrzyma najwięcej głosów. Kraszczady mają więc przed sobą 6 tygodni, by przekonać mieszkańców regionu i osoby odwiedzające stronę plebiscytu, że właśnie ten zakątek Lubelszczyzny zasługuje na wyróżnienie. Głosować można przez internet, a wyniki plebiscytu mają zostać ogłoszone 14 października. Mieszkańcy Chojna Nowego Pierwszego mówią dość piratom drogowym. Do władz gminy Siedliszcze trafił apel o montaż piratom drogowym. Do władz gminy Siedliszcze trafił apel o montaż progów zwalniających na drodze gminnej.

burmistrz Siedliszcza Hieronim Dzonik w odpowiedzi poinformował, że sprawa jest już procedowana. Podkreślił jednak, że ostateczna decyzja nie zapadnie od razu. Zanim progi będą mogły zostać zamontowane, gmina musi uzyskać opinię właściwych instytucji zewnętrznych oraz sprawdzić, czy inwestycja jest zgodna z aktualnymi przepisami i warunkami technicznymi.

0: Jarek Hołota już teraz dla was przygląda się kartce z kalendarza. Pod względem muzycznym przejrzy praktycznie każdą jedną datę każdego jednego dnia dla naszych słuchaczy. Więc i teraz sprawdźmy, co kryje się pod trójką, pod 3 września.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Witam, z tej strony Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznej kartki z kalendarza z 3 września i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1942. 3 września urodził się Al Jardine, gitarzysta, wokalista i współzałożyciel legendarnej amerykańskiej formacji The Beach Boys, którą utworzył niezapomniane słoneczne brzmienie lat 60. Przenieśmy się do roku 1955. Swoje 71. urodziny obchodzi dzisiaj Steve Jones, charyzmatyczny gitarzysta i współtwórca brzmienia brytyjskiej grupy Sex Pistols, która wywołała prawdziwą rewolucję w historii muzyki rockowej. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. Na świat przyszedł Tom Wiśniewski, gitarzysta kultowej punk rockowej formacji MXPX. Zaglądamy do roku 1990. Dokładnie 36 lat temu na rynek trafił debiutancki album George'a Michaela. Mowa o zapowiedziach krążka Listen Without Prejustice Vol. 1, który przyniósł m.in. genialny utwór Freedom. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1999 i piosenką, która pod koniec tamtego lata zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 27 lat wstecz. Amerykańska grupa Smash Mouth wydała swój bezapelacyjny, słoneczny przebój All Star, który błyskawicznie stał się nieoficjalnym hymnem przełomu tysiącleci oraz stałym elementem popkultury. Niezwykle wpadający w ucho motyw, lekkość i mnóstwo dobrej energii sprawiają, że ten utwór nie zestarzał się ani trochę. To doskonały zastrzyk pozytywnego nastroju na dzisiejszy dzień. Zamykamy dzisiejsze archiwum wielkim, słonecznym hitem. Smash Mouth przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Ponton Radio. Na dzień dobry.

0: Na horyzoncie już niemalże weekend, bym mógł spokojnie powiedzieć, no ale to nie jeszcze piątek, to dopiero czwartek, ale jutro już naprawdę bardzo blisko weekendu. Ja za dzisiaj wam serdecznie dziękuję, zostawiam was oczywiście w dobrych rękach. Nasi koledzy, nasze koleżanki tu będą o was dbać przez całe to popołudnie w Radiu Bon Ton. Natomiast my słyszymy się standardowo jutro, tym bardziej w piątek. Cieszę się, że mogę być razem z wami kilka minut po godzinie 7. Za chwilę, bo dosłownie za 10 minut 12, jak zwykle o tej porze najświeższe informacje pojawiają się na naszej antenie z najświeższą lokalną prognozą pogody.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
2: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu! Gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
12: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
11: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
12: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
11: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
12: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
13: Reklama.
14: Mamy południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
15: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach, turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich 6, została Iga. Zajrzymy na korty w Nowym Jorku. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
16: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
15: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
9: Na Magdalenie nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, gdy z nich uda się uratować. Nie wiem, czy ktokolwiek.
15: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią rundę. Michał Waszkiewicz.
17: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Shi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
18: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
17: Iga Świątek o trzecią rundę US Open zagra dziś o 17:00.
15: Trzymamy oczywiście kciuki.
19: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
14: No i patrzymy na pogodę. W tym momencie mamy około 23 stopni na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. No i teraz tak, ma niby padać pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Tutaj przez okno widzę, że jakaś chmura idzie z północy, także zaopatrzyć się proszę w parasole.
19: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
20: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
21: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
22: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
14: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie na zegarach 12:04 w głośnikach Filter Funky SOS. No i co, jesteśmy razem do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Bloodhound Gang, The Bad Touch, ależ to były czasy. To był chyba rok 99 lub 98, czasy Vivy i takie wielkie wow, a cóż to takiego? Później jak człowiek był już starszy, to wiedział, o co chodzi, ale teraz nie będę o tym mówić. Za chwileczkę Luna, a może? Później Roxette, Joyride, no i 12.30 to czas dla sportu z Marcinem Petrukiem. A ja tak patrzę tutaj na swoją prawą stronę przez okno. Tak, i słuchajcie, od strony Włodawy idzie ogromna chmura i chyba nawet z niej już pada. Tak jest, widać już taką łunę deszczu, czyli chowajcie się gdziekolwiek jesteście, a może właśnie parasol jednak pod rękę.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Medalowy początek nowego sezonu w wykonaniu strzelców MKS-u Dragon Chełm. Sporym sukcesem zawodnicy klubu mogą się pochwalić po starcie w 3 rundzie Pucharu Polski rozegranej w Starachowicach, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
10: Konkurencji KPN 10 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce zajął Siedlecki Damian z wynikiem 615,3 punkta. I w finale zawodów zajął drugie miejsce. W kategorii juniorów pierwsze miejsce Oberda Mateusz, 610,4 punkta. To jest nowy rekord życiowy oraz nowy rekord województwa lubelskiego. W finale zajął również pierwsze miejsce. W konkurencji juniorek 3 postawy. Trzecie miejsce Weronika Łukaszewska, 551.
9: Kolejne medale na otwarcie nowego sezonu przyniósł reprezentantom chełmskiego Dragona występ w Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w kategoriach juniorów i seniorów, których gospodarzem był Tarnów.
10: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 juniorów. Drugie miejsce zajął Czaryna Przemysław z wynikiem 588,9 punkta. W konkurencji tej samej wśród seniorów Siedlecki Damian również pierwsze miejsce 622,4 punkta. Jest to jego rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego.
9: Mówił Jan Dąbski. O szczegółach medalowej inauguracji sezonu strzelców MKS-u Dragon Helm usłyszycie w magazynie sportowym, na który zapraszamy w sobotę zaraz po godzinie 9. 12 września z kolei nowy sezon rozpoczną pięściarze Centrum Sportu Walki Basten w Chełmie, a będzie to rywalizacja medalowa w Pucharze Karpat. Zawodnicy klubu testowali ostatnio formę podczas obozu szkoleniowego na Mazurach. O szczegółach trener Wojciech Zaprawa.
11: Obóz obfitował naprawdę w wartościowe sesje treningowe, w sparingi, w biegi, pływanie kajakiem, jazdę rowerem, spacery po malowniczych okolicach mazureckich. Jestem mega szczęśliwy, bo jest to już nasz drugi obóz w tym miejscu i na pewno wrócimy tam za rok. Młodzież wróciła w formie, obyło się bez kontuzji, bez jakichś dolegliwości, także jestem z tego tytułu również szczęśliwy.
9: W obozie szkoleniowym pięściarze z Chełma uczestniczyli wspólnie z reprezentantami klubów z Lublina i Lubartowa. Nie 19 września, ale 11 listopada rozegra się chełmski półmaraton z Duchem Bieluchem. Rywalizacja, która miała odbyć się po zapadnięciu zmroku, rozpocznie się w nawiązaniu do daty o godzinie 11.11. Osoby zarejestrowane na pierwotny termin, jak zaznaczają organizatorzy wydarzenia, nie muszą rejestrować się ponownie, cały czas widniejąc na liście uczestników. Więcej informacji można znaleźć na stronie dostartu.pl oraz profilu Chełm Biega na Facebooku.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i point, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

Mendes i Treat You Better w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach mamy 12:36, za chwileczkę Fiction Factory, Feels Like Heaven i Kroniki Miasta. No to co, może szybka kartka z kalendarza? Oczywiście. Dzisiaj mamy czwartek, 3 września, imieniny obchodzą Izabela, Szymon oraz Gerard. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta? Aż jedno. Dzień wieżowców. No właśnie. Podobno dzisiaj wszystkie wieżowce są otwarte dla zwiedzających i tak się zastanawiam, czy my mamy taki jakiś wieżowiec tutaj. Chyba jednak nie, może szpital, o, on jest najwyższy, ale tam nie chodzimy, nie.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: co budowało się w Chełmie jesienią 1971 roku? Sprawdzali to dziennikarze Sztandaru Ludu. Z artykułu z 15 września dowiadujemy się, że miasto otrzymało na inwestycje przeszło 307 milionów złotych. W okresie 7 miesięcy plan został wykonany zaledwie w niespełna 47%. W trzecim kwartale 71 miało nastąpić przekazanie dla młodzieży ze szkoły zawodowej przy LZPC nowego internatu i sali gimnastycznej. W styczniu 71 ta szkoła przeniosła się do nowego budynku. O nowe obiekty wzbogacił się też oddział centrali nasiennej. W lipcu przy ulicy Kolejowej oddano do użytku budynek mieszkalny dla 20 rodzin pracowników PGR i PBROL. Jeszcze w tym samym roku załoga PBROL miała otrzymać hotel na 100 miejsc. Największą niewątpliwie inwestycją Rad Narodowych była trwająca latami rozbudowa szpitala miejskiego. Roboty wykończeniowe prowadzone były w pawilonie gruźliczym i zakaźnym. Przy ulicy Wiejskiej powstawało osiedle mieszkaniowe Rad Narodowych. W końcowej fazie budowy znajdowały się domy numer 1 i 2. Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała też dwa nowe domy o 60 mieszkaniach przy ulicy Wołyńskiej.
1: Artykuł interwencyjny, bo w zasadzie przede wszystkim wskazuje na problemy. Rzeczywiście mamy wrzesień, a tutaj z danych wynika, że zaledwie 46,7% inwestycji zrealizowano. Generalnie właściwie można powiedzieć, że te inwestycje były całkiem spore. 307 milionów na różnorodne działania. Mamy zresztą w tekście dokładne zestawienie. Oprócz budownictwa mieszkaniowego pojawia się tutaj kilka takich miejsc, które no do dzisiaj się z blokami mieszkaniowymi kojarzą, a warto sobie uświadomić, że to właśnie w tym okresie te obiekty powstały, czyli budynki przy ulicy Wołyńskiej, budynki przy ulicy Kolejowej, przy ulicy Wiejskiej. Zresztą też warto tutaj zwrócić uwagę, że użyto takiej nazwy osiedle Rad Narodowych. No rzeczywiście, te bloki, które do dzisiaj tam funkcjonują, akurat w tym momencie tak potraktowano. Wymieniono sporo innych obiektów związanych z taką ogólnie rozumianą infrastrukturą, bo i budowa szpitala, no to niestety była inwestycja, która trwała dosyć długo, no ale jakieś kolejne etapy realizowano. Obiekty przemysłowe, chociażby związane z zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego, też taki dosyć ważny moment. Obiekty szkolne, czyli sala gimnastyczna i internat przy Szkole Zakładowej Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego. Chodzi oczywiście o szkołę przy ulicy Jagiellońskiej, obecnie funkcjonującej w zupełnie innych strukturach i pod inną nazwą. Mamy również informacje o innych takich działaniach inwestycyjnych. Między innymi ciekawa jest informacja o planach budowy obiektu dla Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej. Nie mamy tutaj szczegółów, ale prawdopodobnie były to początki późniejszej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, czyli już na początku lat 70. planowano właśnie taką inwestycję. W sumie właśnie oprócz jakby tych zestawień, tych danych, tak dosyć krytycznie traktowanych przez autora, że niespecjalnie tutaj te plany udaje się realizować, chyba najciekawsze w tej notatce jest to, że są wymieniane takie różnorodne obiekty, które no właściwie do dzisiaj w Chełmie funkcjonują. No nie mamy tutaj ciągle takiej monografii Chełma, gdzie by te wszystkie niuanse zostały wyjaśnione. No właściwie takie notatki tylko nam pozwalają umiejscowić dokładnie, gdzie jaki obiekt powstał, a trzeba przyznać, że mieszkańców dzisiejszego Chełma interesują takie kwestie i w takich różnorodnych dyskusjach takie różne zagadnienia się pojawiają. No myślę, że ta notatka sporo wyjaśnia, jeśli chodzi o powstawanie kolejnych obiektów i mieszkaniowych, i przemysłowych na terenie Chełma.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
6: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Mark Ronson i Bruno Mars, Uptown Funk. Ja wiem, że tak bardzo, bardzo weekendowo brzmi, ale mamy, co mamy, czwartek już, godzina 13 prawie, więc jak najbardziej można sobie pozwolić na to. Za chwileczkę Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In, to jest ten utwór, który jest bardzo, bardzo dobry, już taki jesienny, wiecie, taki melancholijny, podoba mi się bardzo. Na zegarach dokładnie 12:52, więc za chwileczkę wiadomości, a tam będzie o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, o Nepalu i aktualnym z bilansie ubiegłotygodniowej powodzi oraz będzie o zwierzątkach kontra samochody. Nasze jeżyki biedne, najgorsze.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
1: Reklama.
9: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
11: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
10: Powiemy za chwilę kto. Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
12: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
10: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polskie MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenie o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
13: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
10: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: Lubelski czek turystyczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Pierwsza pula ponad 7 tysięcy bonów po 300 zł wyczerpała się w zaledwie 30 sekund. Kolejne szanse na zdobycie tego czeku pojawią się 1 października i 2 listopada. W Chełmie otwarto dziś nowoczesną halę sportową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Obiekt powstał dzięki rządowemu programowi Olimpia i dofinansowaniu. Hala otrzymała imię wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego Kazimierza Prusa. Chełm śpiewa bez barier. Już jutro 2. edycja festiwalu karaoke dla osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie organizuje warsztat terapii zajęciowej w Chełmie. Na scenie wystąpią soliści i grupy. Do wspólnego śpiewania zaproszeni są również opiekunowie. O szczegółach opowiemy Wam za niecałe pół godziny. Do usłyszenia w wiadomościach lokalnych.
14: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: Co do pogody, to tak niepewnie dzisiaj, bo w prognozach jest informacja, że do 16 ma padać. Przelotnie co prawda, ale jednak temperatura w tym momencie na termometrach 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne nadal 1019 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr.
14: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
14: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
18: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Ale żem dawno tego nie słyszała. Rose i Bruno Mars otwierają kolejną godzinę naszego spotkania. No właśnie, na zegarach 13.06. Ja jestem Kinga Miszczyk i witam Was serdecznie. No i przypominam, że jesteśmy do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl.

0: Reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znacie, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.

Caro Emerald i A Night Like This w Radiu Bon Ton. Za chwileczkę Swedish House Mafia, Happiness is so sad, czyli coś się powiedzmy nowego od chłopaków z północy. 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Teraz mam godzinę 13.22, więc praktycznie no ja już tego weekendu nie mogę się doczekać, ale... Ale no właśnie, słuchajcie, czy wy też tak macie, że wam się wydaje, że dzisiaj jest środa, bo jest trzeci, nie? Tak jakby, jakoś tak by było. Nie, czwartek mamy, czwartek.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
1: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
0: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama.
5: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska, Nowosad. Lubelski czek turystyczny ma zachęcać do jesiennego wypoczynku w regionie i wesprzeć lokalną branżę turystyczną. Zainteresowanie okazało się ogromne. Pierwsza pula bonów została wyczerpana w zaledwie pół minuty. Wczoraj rozpoczął się pierwszy nabór. Do rozdania było 7 tysięcy elektronicznych czeków, każdy o wartości 300 zł. Strona programu zanotowała w tym czasie prawie pół miliona wejść. Najszybciej zniknęły czeki dla pozostałych pełnoletnich turystów. Cała pula została zarezerwowana w około pół minuty. Seniorzy oraz posiadacze karty dużej rodziny mieli niewiele więcej czasu. Ich pule wyczerpały się w około 3 minuty. Łącznie w ramach programu przygotowano ponad 8300 czeków. Niewykorzystane świadczenia mogą wrócić do kolejnych naborów. Druga szansa pojawi się 1 października o godzinie 10. Wtedy do rozdysponowania będzie około 1000 czeków. Kolejny nabór zaplanowano 2 listopada, również o 10. I tym razem przewidziano ponad 300 czeków. Z bonu można skorzystać podczas pobytu w uczestniczącym w programie obiekcie noclegowym na terenie województwa. Warunkiem są co najmniej 2 noclegi. Obecnie w bazie programu znajduje się blisko 150 hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i innych miejsc noclegowych. Czek nie jest wypłacany w gotówce i nie można go sprzedać ani przekazać innej osobie. Ma być wykorzystany na pobyt w jednym z obiektów uczestniczących w programie. Łączna wartość lubelskiego czeku to 2,5 miliona złotych. Po połowie finansują go województwo lubelskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeśli więc nie udało się zdobyć czeku w pierwszym naborze, warto zaznaczyć w kalendarzu dwie daty, 1 października i 2 listopada. Punktualnie o 10 ruszą kolejne tury. Dzisiaj przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie otwarto uroczyście nowoczesną halę sportową. Nowy nabytek szkoły to efekt udziału w ministerialnym programie Olimpia i pozyskanego na budowę obiektu dofinansowania.
4: Właśnie tutaj przez wiele lat brakowało odpowiedniej infrastruktury, aby móc rozwijać kolejne talenty pokoleń chełmian, uczniów tej szkoły. Ale dzisiaj podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2026 możemy spełnić to marzenie. I bardzo się z tego cieszę nie tylko jako prezydent miasta, ale także jako absolwent tej wyjątkowej szkoły. Cieszę się, bo wiem, jak ważne to było dla wszystkich uczniów.
5: Mówił Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Uroczystość była tym bardziej ważna dla szkolnej społeczności, bo to właśnie wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego ustanowiono patronem nowej hali. Od dziś nosi ona imię Kazimierza Prusa.
6: Znany był jako działacz społeczny, działacz rozwijający kulturę sportową wśród młodzieży chełmskiej i zasłynął z bardzo dużo różnych osiągnięć w dziedzinie siatkówki. Naszą drużynę siatkową doprowadził aż do Mistrzostwa Polski. Był wspaniałym nauczycielem, autorytetem, który potrafił rozwinąć pasję do piłki siatkowej wśród naszych uczniów i młodzieży.
5: Mówi Jolanta Konopko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Włodarz miasta dziś wspomniał też o planach na otwarcie w przyszłym roku Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej i innych obiektach sportowych przy kolejnych chełmskich szkołach.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Po raz drugi warsztat terapii zajęciowej w Chełmie przy Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców organizuje festiwal karaoke. Impreza pod hasłem Chełm śpiewa bez barier ma za zadanie te bariery właśnie przełamać i pokazać, że niepełnosprawność nie wyłącza z życia społecznego. Więcej szczegółów przedstawia kierownik warsztatu Agnieszka Gruszecka-Sędłak.
7: Nasz festiwal będzie realizowany w bibliotece w Chełmie. To będzie impreza dla 200 praktycznie osób, 100 osób samych niepełnosprawnych uczestników, plus zaproszeni goście, ale też dzieci i młodzież, dlatego że staramy się jeszcze oprócz tego, że prowadzimy warsztat, że uczestnicy są dla nas bardzo ważni, to też promujemy, uczymy, żeby nie wykluczać, że ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie definiują człowieka, więc maluchy i młodzież jak najbardziej też w tej naszej imprezie są bardzo ważni.

boski, Jason Derulo, Take You Dancing. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie będzie takiej sytuacji, że jeżeli w tym roku Sylwester będzie również u nas w hełmie z Republiką, to czy takiego Jasona Derulo nie wezmą, ależ to byłby ogień, nie? Tak inaczej by było. A Jason Derulo chyba lubi u nas być w Polsce, przebywać na takich właśnie imprezach, bo często bywał. Jack Jones za chwileczkę, Whistle. No i wracam do Was z planetą w 5 minut, bo tak, wróciły nasze stare programy, bo mamy nowy, chciałam powiedzieć, rok. Nie, no wrzesień już jest, więc to dlatego. Gdybyście się stęsknili za naszymi programami, radiobonton.pl, tam wszystko jest.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. 12 sierpnia tego roku Słońce na chwilę przestało wyglądać jak Słońce. No dobrze, nie całkiem. W Polsce jego tarcza została częściowo zasłonięta przez Księżyc. W innych miejscach, m.in. na Islandii i w Hiszpanii, można było zobaczyć znacznie bardziej spektakularne zaćmienie całkowite. To samo zjawisko, ale zupełnie inne widowisko. W Polsce Księżyc przesłonił znaczną część tarczy słonecznej, sprawiając, że Słońce wyglądało jak charakterystyczny sierp. I choć zaćmienie trwało stosunkowo krótko, przygotowania do jego obserwacji wymagały czegoś znacznie ważniejszego niż dobrego aparatu – odpowiedniej ochrony oczu. Mechanizm jest prosty. Księżyc znalazł się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Jego cień padł na powierzchnię naszej planety i tam, gdzie znalazł się cień, można było obserwować zaćmienie Słońca. Brzmi banalnie, ale żeby doszło do zaćmienia, potrzebne jest wyjątkowo precyzyjne ustawienie tych trzech ciał niebieskich. Księżyc obiega Ziemię po orbicie nachylonej względem orbity naszej planety. To wiecie z wczorajszego odcinka. Dlatego większość nowiów nie kończy się zasłonięciem Słońca. Tylko od czasu do czasu geometria układu jest odpowiednia i wtedy na Ziemię pada cień Księżyca. 12 sierpnia całkowita faza zaćmienia rozpoczęła się nad północnymi obszarami Rosji, a pas całkowitości przeszedł między innymi przez Ocean Arktyczny, Grenlandię, Islandię, Hiszpanię. W Polsce widzieliśmy tylko fazę częściową. Co ciekawe, różnice w wyglądzie zaćmienia były ogromne. Im dalej na zachód i północ Polski, tym większa część Słońca została zakryta. W najlepszych miejscach w kraju zasłonięte było około 85-88% tarczy słonecznej. Na południowym wschodzie warunki były znacznie gorsze. W Bieszczadach można było zobaczyć około 42% zasłoniętej tarczy. W Lublinie maksimum przypadało około 19:53, a wtedy Księżyc przesłonił około 71% tarczy Słońca. W Chełmie u nas sytuacja była podobna i dodatkowo całe zjawisko odbywało się bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. No właśnie, i tutaj Kumowa Dolina dała popis, zasłoniła właśnie tą najfajniejszą część. Był to jeden z tych astronomicznych spektakli, przy których trzeba było nie tylko patrzeć w niebo, ale jeszcze znaleźć odpowiednie miejsce z dobrym widokiem na zachód. No i u nas tym widokiem była na przykład górka przy Bazylice. A co właściwie odróżnia zaćmienie częściowe od całkowitego? Podczas częściowego zaćmienia Księżyc przysłania tylko fragment tarczy Słońca, to oczywiste. Podczas całkowitego na krótki czas zasłania ją w całości i właśnie wtedy dzieje się coś niezwykłego. Niebo wyraźnie ciemnieje, temperatura może spaść, pojawiają się najjaśniejsze gwiazdy i planety, a wokół czarnej tarczy Księżyca można zobaczyć koronę słoneczną, niezwykle gorącą zewnętrzną warstwę atmosfery Słońca. To właśnie całkowita faza zaćmienia jest tym momentem, który sprawia, że ludzie potrafią podróżować tysiące kilometrów tylko po to, żeby zobaczyć ją przez kilka minut. Ale przy zaćmieniu Słońca jest jeszcze jedna rzecz, której absolutnie nie wolno ignorować – ochrona wzroku. Nie patrzymy na częściowo zaćmione Słońce przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, aparaty fotograficzne czy lornetki bez odpowiedniego filtra. Nawet niewielki fragment jasnej tarczy Słońca może poważnie uszkodzić siatkówkę. Do bezpiecznej obserwacji potrzebne są specjalne okulary lub filtry przeznaczone do obserwacji Słońca. I jeszcze jedna ciekawostka. Choć Słońce jest około 400 razy większe od Księżyca, znajduje się też mniej więcej 400 razy dalej od Ziemi. Dzięki temu z naszej perspektywy oba obiekty mają na niebie bardzo podobny rozmiar. To właśnie dlatego Księżyc może niemal idealnie zasłonić tarczę Słońca. Kosmiczny przypadek? Tak, ale wyjątkowo efektowny. A 12 sierpnia Słońce pokazało nam, że nawet coś, co widzimy codziennie, potrafi na kilka minut zmienić się w jeden z najbardziej niezwykłych spektakli na niebie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Hełm, ulica Lwowska 24.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Damiano David i Dave Cameron, Zombie Lady w Radio Bonton w rytmie lada. Ależ to jest fajne. Za chwileczkę Ania Dąbrowska i Serce Nie Sługa. A ja mam taką informację o Damiano. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Mamyskini się reaktywuje. Już tam jakieś pierwsze koncerty mają w planach. Ciekawe, ciekawe co to będzie, czy u nas w Polsce będą, bo z tego co wiem, to spora rzesza fanów tutaj na nich czeka. Dokładnie. 13.55 za chwileczkę wiadomości, także zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Reklama. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny. Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
8: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani. Znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
7: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczania sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie do godnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
9: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków.
7: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
10: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
7: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
11: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
7: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
12: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
13: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blok obrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
12: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
7: A ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.
0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: No to patrzymy, co w pogodzie. Za oknem piękne słońce, więc nie jest źle. Temperatura 25 stopni w tym momencie. Ciśnienie atmosferyczne 1017 hektopaskali. Tak zastanawiam się, czy będzie padało. No w prognozach jest, że będzie. Więc pamiętajcie o parasolach ewentualnie.
0: Sponsorem programu jest Domlux. Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor dociepleń Termoorganika.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
15: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
16: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Ewentualnie można też tańczyć w deszczu. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 14.04, teraz Lost Frequencies, później gość Radio Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej i naszym gościem w związku z zbliżającym się ważnym wydarzeniem jest...
2: Ksiądz Andrzej Starnik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Są uroczystości odpustowe od wieków trwające właśnie w tych dniach 7-8 września. Święto Ziemi Chełmskiej, Maryjne Święto w związku z Matką Bożą. I w tym roku jest to połączone z bardzo ważnym wydarzeniem, o którym za chwilę powiem, a to nie mniej ważne. Są również rocznice jubileusze, bo będziemy przeżywali jubileusz 80-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej, tej kopii, która obecnie znajduje się w naszym sanktuarium i jednocześnie świętowali 95. rocznicę powstania parafii Narodzenia Świętej Marii Panny w Chełmie, którą to erygował w 1931 roku biskup Marian Fulman, biskup lubelski. No więc tegoroczne uroczystości w sanktuarium naszym mają bardzo znaczący wymiar. Myślę, że też przejdzie do historii ten dzień mocno, kiedy to będzie ukoronowanie praktycznie rocznej pracy naszej, współpracy z wiernymi, z duchowieństwem ziemi chełmskiej, naszego miasta, a później z samorządem, z Radą Miasta, z panem prezydentem w drodze pokonywania wspólnie, a myślę, że pragnienia większości serc mieszkańców naszego miasta, by oficjalnie ogłosić Matkę Bożą Chełmską patronką miasta. Ona jest patronką od momentu, kiedy tutaj się pojawiła i kiedy jest mowa o jej kulcie. Ale tak jak różnego rodzaju instytucje, szkoły czy inne instytucje wybierają sobie patronów, robią uroczysty dzień nadania tego patronatu, bo to jest patron, żeby nawiązywać do jego dorobku, nazwijmy szerokim tego słowa znaczeniu, dorobku, do jego osiągnięć, do jego znaczenia w danym środowisku, wartości, które wyznaje, które reprezentuje sobą i dlatego my jako ludzie też wierzący, nie tylko wierzący, bo jako ludzie, którzy żyjemy w cywilizacji chrześcijańskiej, ta cywilizacja chrześcijańska, nawet jeżeli ktoś nie przyznaje się do dekalogu, czy nie uznaje dekalogu, no to tak naprawdę cały światopogląd mamy oparty na cywilizacji chrześcijańskiej, a na gruncie tej cywilizacji wyrastają nam różnego rodzaju prądy myślowe, filozoficzne, ideologiczne też.
1: To oficjalne, takie formalne nadanie, uznanie Matki Bożej Chełmskiej patronką miasta było procesem, bo zaczęło się od rozmów, od pism, spotkań, wreszcie posiedzenia na sesji Rady Miasta, wreszcie do oficjalnego dokumentu ze Stolicy Apostolskiej, no i wreszcie do tego dnia, do wtorku, 8 września, gdy stanie się to tutaj na miejscu, w tym ważnym miejscu, faktem.
2: Tak, tak, tu pani sprecyzowała dokładnie o tym właśnie mówimy. To się stanie faktem właśnie 8 września podczas uroczystości głównych mszy świętej sumy odpustowej, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski Antonio Guido Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce i przy współudziale naszych księży biskupów, ufam, że dzisiaj zgromadzonych innych kapłanów i wiernych naszego miasta i ziemi chełmskiej i pielgrzymów, bo kilka czy kilkanaście pielgrzymów się zapowiedziało tokarowych i też cieszę się bardzo, że przy współudziale, zresztą każdego roku przy współudziale władz naszego miasta, samorządowców miasta, powiatu, gmin sąsiadujących najpierw zostanie przez właśnie prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta na początku uroczystości przedstawiona ta idea, ta myśl, czy ten piękny, zaszczytny tytuł, który dajemy Matce Bożej. Później nastąpi odczytanie dekretów Stolicy Apostolskiej i dekretu, który wydaje na podstawie tego nasz biskup miejsca, arcybiskup Stanisław Budzik. Zagrają pięknie, uroczy się nasze chełmskie fanfary na cześć Matki Bożej i wtedy będziemy dalej uczestniczyli w tych modlitwach całej Eucharystii. Ufam, że to też jest święto klonów, więc liczę, że będzie dużo wieńców, na którymi serdecznie zapraszam wszystkich rolników okolicznych miejscowości. Takim dalszym skutkiem Matki Bożej Patronki Miasta jest w perspektywie naszej złożenie, to jest z inicjatywy pana prezydenta naszego miasta i nie tylko z inicjatywy, w jakichś wspólnych takich ustaleniach, ale to jakby światło, żeby zamieścić w naszym sanktuarium tablicę wotywną, upamiętniającą ten fakt obrania Maryi Matki Bożej Chełmskiej za patronkę miasta w nawiązaniu, bo to najbliższa uroczystość jest jakimś efektem właśnie chociażby tych 80 lat, które będziemy świętowali, bo w 1946 roku, jak ówczesny biskup lubelski, późniejszy prymas, koronował Matkę Bożą Chełmską, wtedy podczas tych uroczystości zawierzył naszą diecezję, ojczyznę i nasze miasto Matce Bożej Chełmskiej. To zawierzenie jest stale aktualne, tak jak zawierzenie ślubów jasnogórskich czy Jana Kazimierza. I 6 lat temu nasz prezydent z obecnym arcybiskupem również ponowienie tego aktu zawierzenia dokonali, więc jakby jest to odpowiedź nieba na te nasze zawierzenia, czyli jak my chcecie oddać mi pod opiekę, to, no to ja chcę być waszą patronką.
1: Służy temu, no właśnie, po podkreśleniu tego służy motto wybrane w tegorocznych uroczystościach.
2: Mamy jedną myśleć, pani redaktor, właśnie hasło, motto tegorocznego odpustu, to właśnie zaczerpnięte z przemówienia prymasa Wyszyńskiego, z tego aktu zawierzenia. Jej polecam miasto Chełm, duchowieństwo i lud wierny Polskę całą. Myślę, że to krótkie zdanie kryje całą istotę tego patronatu Matki Bożej Chełmskiej. Dodam tylko, że w kontekście osoby prymasa Wyszyńskiego, tu też obchodzi 80-lecie swojego biskupstwa, sakry biskupiej, nasza chełmska ikona była pierwszym obrazem koronowanym przez prymasa późniejszego, a tych koronacji prymas miał około 50.
1: Tak? Stąd tyle tych jubileuszy w tym roku.
2: To się mnoży tak bardzo pięknie, ale to tylko znak, że jesteśmy spadkobiercami, uczestnikami historii, która i życia religijnego naszego miasta i historii tego miasta, bo trudno oddzielić tutaj tę historię miasta od życia duchowego, religijnego, szczególnie właśnie tutaj. A i dla nas wskazówka, że my po sobie też potomnym mamy zostawić tym takim darem. Właśnie to takie przeświadczenie i świadomość, że mamy patronkę miasta oficjalnie przez nas obraną, przez niebo zaakceptowaną, skoro potwierdza to Stolica Apostolska.
1: Układ uroczystości odpustowych jest mieszkańcom i pielgrzymom dość dobrze znany, czyli taki bezpieczny w ich obszarze z tego, co pamiętają z poprzednich lat.
2: Tak, no z reguły tam nie nanosimy specjalnie zmian, bo stałość w wielu dziedzinach życia jest takim motorem napędzającym, bo wiemy sobie, jak możemy układać plan.
3: To tradycja,
2: która przez tą stałość się wytworzyła. Informacja, plakaty, zaproszenia, nawet indywidualne zaproszenia do poszczególnych parafii rozesłane są po całej archidiecezji, do każdej parafii, zapraszające do uroczystości, również do osób władz samorządowych i tak dalej. Więc myślę, że dzięki tej stałości będzie obecność nasza tutaj pięknie zaznaczona. Co serdecznie zapraszam wszystkich. Wszyscy czujmy się bardzo zaproszeni na te uroczystości, bo to są nasze uroczystości, nasza matka i nasza tożsamość też, i nie tylko chrześcijańska, też narodowa tożsamość.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Ksiądz kanonik Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.
2: Bardzo serdecznie również dziękuję i jeszcze raz zapraszam. Szczęść Boże.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama.
4: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
5: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
8: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
9: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
10: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: No, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
19: Recepta na udany dzień?
20: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
19: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
21: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
22: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
23: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch, zdrowego śniadania.
24: Reklama.
25: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Mike Oldfield i Moonlight Shadow oczywiście w Radiu Bonton w rytmie dnia. Tak patrzę przez to okno na tę północną część naszego miasta, bo mam taki przestrzał między kamienicami. No i widać jakieś tam chmury białe, granatowe, ale jak na razie nic do nas nie idzie, bo górka nas chroni. Wiecie o tym, że no wiecie, przecież w Chełmie mieszkacie, że w jednej części pada deszcz, w drugiej nie, dłużej i tak dalej. No i mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie nic padało, bo to szkoda tylko zmoknąć. Ale z drugiej strony jakby padało, to wiecie, susza i tak dalej. Aj, dobra. Wczoraj była środa, więc dzisiaj zaproszę Was na radiobonton.pl. W połowie strony, po prawej stronie, macie Radio Bonton na Facebooku, follow page, taki przycisk, przyciskacie i już Was mamy.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
8: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
11: Marcin Petruk, zapraszam. Znamy już parę zespołów, które zmierzą się ze sobą w czwartej rundzie Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Ruch Izbica podejmie u siebie trzecioligową Chełmianką, zaś Granice Drochusk czwartoligowy Bóg Hanna. W dwóch pozostałych spotkaniach Włodawianka powalczy o awans z Frasati Fajsłowice, zaś Ekoróżanka z Kłosem gmina Chełm. Jutro w Barze Miś zawodnicy Steel Dart Chełm oraz reprezentanci innych klubów rozegrają 7 turniej w ramach letniego Grand Prix. Poprzednie zmagania wyłoniły kolejnych kandydatów do sięgnięcia po triumf w ogólnej klasyfikacji. Starcie finałowe między Bartoszem Packiem a Michałem Fabianem relacjonuje Łukasz Duczmal.
12: Ku ucieszy obserwujących to Machro wyszedł na prowadzenie i walczył jak równy z równym do trzeciego lega. Następne partie to już pokaz umiejętności Packa, dobry dystans, pewna ręka i zasłużone zwycięstwo 4-2. Bartek po raz kolejny pokazał detrelski kunszt i dał pozostałe motywację do treningu i poprawy swoich umiejętności.
11: Początek piątkowych rozgrywek w Barze Miś o godzinie 18. Chełmianin Kamil Borowski świetnie radzi sobie nie tylko na biegowych, ale również rowerowych szlakach. Dobrą dyspozycję potwierdził zajęciem lokatę na podium podczas wyścigu z cyklu maratonów kresowych, którego gospodarzem były letniki koło Białego Stoku. Mówi Jarosław Garda.
13: Zawodnicy rywalizowali na dystansie mega, liczącym 45 km. Trasa w letnikach okazała się bardzo ciekawa i wymagająca. Mocno pofałdowany teren, dynamiczne podjazdy i zjazdy oraz kręte single tracki z technicznymi smaczkami wymagały od kolarzy ciągłej koncentracji i doskonałego panowania nad rowerem. Kamil od startu jechał bardzo czujnie i mocno, co zaowocowało znakomitym wynikiem. Przeciął on linię mety na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej, zajmując jednocześnie wysokie 8 miejsce w klasyfikacji generalnej Open.
11: Było to kolejne w karierze podium Kamila Borowskiego z cyklu maratonów krosowych MTB.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: Bonton Radio.

Gazebo, ja like Chopin w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Słuchajcie, jestem na supertydzień.pl, no i wchodzę nocna kolizja, włodawa, jako że mieszkałam tam 17 lat, to wiecie, ciekawa jestem, co tam jest. No i tak, czytam, pijany i poszukiwany rozbił Porsche na Młynarskiej, miał 2 promile i zakaz prowadzenia pojazdów, czyli widzę, że nic się tam nie zmieniło, wiedzą jak się bawić, no ale to nic dziwnego, za płotem można powiedzieć Okuninka, a tam wiadomo, kto był, ten był, poza tym to, co dzieje się w Okunince, zostaje w Okunince. Teraz Kygo, Tina Turner i What's Love Got To Do With It. Później informacje dla kierowców od Marcina Petruka.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Blisko 1/3 Polaków, głównie tych po 50 i tych przed 24 rokiem życia, uważa, że leasing samochodu lub jego długoterminowy wynajem jest bardziej opłacalny niż zakup na własność. Argumentują to przede wszystkim lepszym rozłożeniem kosztów, jak też łatwiejszym dostępem do nowszych modeli. Większość pytanych nie ma szczególnych oczekiwań co do wyposażenia,

0: Stawiając przede wszystkim na podstawowe, chociaż więcej barierów wewnątrz, oczekują przede wszystkim młodzi kierowcy. Zdecydowana większość Polaków, bo ponad 66%, woli jednak mieć własne cztery kółka, więc producenci i dealerzy mogą spać spokojnie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.

0: Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
0: Filet z piersi kurczaka.

0: Na sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Offenbach i Star Sailor, Four to the Floor. To jest utwór, który mogłabym słuchać, wiecie, w takiej pętli kilka godzin. Tak, i nie znudziłoby się. Katrine Eya Technologies za chwileczkę. Na zegarach 14.53, więc zbliżamy się do 15, więc zbliżamy się do wiadomości. A tam, słuchajcie, zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Dieta planetarna wchodzi na grubo, no i zobaczy sanepid, czy to jest przestrzegane. No, powiem wam tak, nie powiem, bo nie mogę. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu oraz nowa platforma Ella dla maturzystów. Pomoc się zapowiada.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
9: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
1: Reklama.
10: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
11: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów. Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
12: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
11: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
13: Część osób, która tych poleceń i tych próśb nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane. Mam informację o 62 osobach.
11: Jak mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o ukarę. karanie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem "Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE" zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
1: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
14: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
1: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
14: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
11: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
15: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Pijany z dożywotnim zakazem prowadzenia i poszukiwany 6 listami gończymi, 31-letni obywatel Ukrainy rozbił Porsche na drzewie przy ulicy Młynarskiej we Włodawie. Miał ponad 2 promile. Policjanci odnaleźli go po zdarzeniu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. 7 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna. To rzadka choroba genetyczna, która prowadzi do stopniowego zaniku mięśni i dotyka głównie chłopców. Z tą chorobą żyje Szymon Egzelent. Jego mama opowiedziała nam o codziennych zmaganiach rodziny. Gmina Rejowiec Fabryczny ma nowy plan ogólny, który wyznacza kierunki rozwoju na kolejne lata. Dokument ogranicza rozpraszanie zabudowy i chroni tereny rolne oraz cenne przyrodniczo obszary. Uwzględnia też możliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii. Na szczegóły i pełne wydanie lokalnych wiadomości zapraszam o 15.30.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
10: Czarne chmury płynęły nad Chełm, ale chyba nic z tego padać się nie będzie. Na termometrach 24 stopnie, ciśnienie atmosferyczne troszkę do dołu, 1017, biometr nadal korzystny. No i od tej pory powinno być już ładnie, ale wiadomo, to są tylko prognozy, także jeżeli macie gdzieś tam parasol na podorędziu, to bardzo dobrze.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
18: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
19: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 15. Przed nami jeszcze 2 godziny naszego spotkania i teraz będzie łamaniec językowy. A co to? A to to. A co to? Afryka. No właśnie, a dlaczego? A bo to jest bardzo dobry utwór. No i za chwileczkę, a dlaczego? Także zapraszam Was serdecznie później. Metzner i kim jestem? A, i chciałam zaznaczyć, że nie jestem AI. Głos mój jest prawdziwy ode mnie dla Was.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry w kolejnym odcinku A Dlaczego? Dzisiaj pytanie zadała nam Anastazja. Proszę Anastazję, oddaję ci głos.
3: A dlaczego mamy tak mało prac domowych? Anastazja SP1.
2: I muszę przyznać, że to pytanie ma w sobie pewną przewrotność, bo zazwyczaj pytamy, dlaczego mamy tyle pracy domowej, a Anastazja pyta odwrotnie, dlaczego mamy jej tak mało? No właśnie, sprawdźmy. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do 2024 roku. To właśnie wtedy zmieniły się zasady dotyczące prac domowych w szkołach podstawowych. Od kwietnia nauczyciele klasy 1-3 nie powinni zadawać pisemnych ani praktycznych prac domowych do wykonania w domu, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli na przykład ćwiczenia związanych z pisaniem. W klasach 4-8 sytuacja wygląda trochę inaczej. Praca domowa może być zadana, ale jej wykonanie nie jest obowiązkowe,

0: i nie może być oceniane. Czyli nauczyciel może powiedzieć: proszę zrobić te zadania w domu, ale uczeń może ich nie zrobić i nie powinien z tego powodu dostać oceny niedostatecznej. Skąd taki pomysł? Jednym z powodów było ograniczenie przeciążenia uczniów, bo szkoła to nie tylko lekcje, to również sprawdziany, kartkówki, projekty, zajęcia, dodatkowe dojazdy do szkoły, sport, hobby, spotkania z rodziną, odpoczynek i zwyczajnie sen. A kiedy po całym dniu w szkole uczeń wraca do domu i ma jeszcze kilka godzin pracy przed sobą, trudno mówić o równowadze. Ale jest tutaj ważne ale. Mniej prac domowych nie oznacza, że uczniowie mają się mniej uczyć. Chodzi raczej o zmianę tego, gdzie i w jaki sposób odbywa się nauka. Część rzeczy można zrobić podczas lekcji. Nauczyciel może od razu zobaczyć, czy uczeń rozumie temat, pomóc mu i poprawić błąd. Bo jest pewien problem z pracą domową. Wyobraźcie sobie, że dostajecie zadanie z matematyki. Nie rozumiecie go. W szkole możecie podnieść rękę i powiedzieć: proszę pani, nie wiem jak to zrobić. W domu, no cóż. Możecie zapytać rodzica, możecie poszukać odpowiedzi w internecie, możecie wysłać pytanie koledze albo wpisać zadanie do sztucznej inteligencji. I wtedy nauczyciel może następnego dnia dostać pięknie wykonane zadanie, ale wcale nie mieć pewności, czy uczeń naprawdę zrozumie, jak je zrobić. Dlatego zwolennicy ograniczenia prac domowych zwracają uwagę, że czasem lepiej dobrze przepracować temat podczas lekcji, niż przenosić dłuższą część nauki do domu. Ale czy to oznacza, że prace domowe całkowicie zniknęły? Nie. Nadal mogą się pojawiać. Uczeń może też samodzielnie uczyć się w domu, powtarzać materiał, czytać lekturę, przygotowywać się do sprawdzianu albo rozwijać swoje zainteresowania, ale wiemy jak jest w praktyce. A nauczyciel może zadać pracę domową, która ma sens edukacyjny. Tylko jej charakter jest trochę inny niż dawniej. I tutaj dochodzimy do odpowiedzi na pytanie Anastazji. Mamy mniej obowiązkowych prac domowych, ponieważ zmieniły się zasady ich zadawania w szkołach podstawowych. Chodziło m.in. o to, żeby ograniczyć przeciążenie uczniów i przenieść większą część nauki do szkoły, gdzie nauczyciel może pomóc, wyjaśnić i sprawdzić, czy materiał został zrozumiany. Czy to działa? To już zupełnie inne pytanie i bardzo ciekawe, bo można zapytać, czy mniej prac domowych rzeczywiście oznacza mniej stresu? Czy uczniowie dzięki temu mają więcej czasu? Czy może po prostu więcej rzeczy trzeba zrobić na lekcji? I tutaj opinie mogą być bardzo różne. A więc Anastazja, twoje pytanie ma odpowiedź, ale jednocześnie wywołało nam kilka kolejnych. A to chyba najlepszy dowód na to, że dobre pytanie nigdy nie kończy się tylko jedną odpowiedzią. To było a dlaczego? Pytają uczniowie, a my szukamy odpowiedzi. Ja nazywam się Kinga Miszczyk i pamiętajcie, pytajcie, sprawdzajcie, odkrywajcie. Do jutra, pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: 4 i 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama. Bon.

Filatów i Kara Still It To My Heart, oczywiście w Radiu Bonson w rytmie dnia. Tak przeglądam internet w poszukiwaniu jakichś informacji, które mogą coś wnieść do naszego życia pozytywnego, bo o to chodzi. No ale znalazłam taką, która właśnie mnie sprowadziła, że tak powiem, na ziemi. Słuchajcie, są na świecie dzieci, których rodziców nie było jeszcze na świecie, gdy do kin wchodziły auta. Ta animacja Pixara miała premierę w 2006 roku. No właśnie, teraz właśnie poczułam tą starość w kościach, jak mi tutaj strzyka, bo ja to w 2006 roku miałam, nie powiem ile. Alvaro Soler, La Cintura, zapraszam serdecznie.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Obozem szkoleniowym na Mazurach reprezentanci Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie weryfikowali formę przed nowym sezonem. Szlifowali ją wspólnie z zawodnikami z Lublina i Lubartowa, o czym więcej trener Wojciech Zaprawa.
6: Ku uciesze obserwujących Tomaszów wyszedł na prowadzenie i walczył jak równy z równym do trzeciego lega. Następne partie to już pokaz umiejętności Packa, dobry dystans, pewna ręka i zasłużone zwycięstwo 4-2. Bartek po raz kolejny pokazał detrelski kurz i dał pozostałe motywacje do treningu i poprawy swoich umiejętności.
5: Pierwszym startem nowego sezonu będzie dla pięściarzy Bastionu Puchar Karpat, który rozegra się 12 września. Nastąpiła zmiana terminu pierwszego chełmskiego nocnego półmaratonu z Duchem Bieluchem. Zmagania, które miały rozegrać się 19 września, zostały przesunięte na 11 listopada. Rywalizacja nie odbędzie się również po zmroku, ponieważ początek zaplanowano o godzinie 11.11. Organizatorzy informują jednocześnie, że wszystkie dotychczasowe zapisy i pakiety automatycznie przechodzą na nowy termin. Więcej szczegółów można znaleźć na profilu grupy Chełm Biega na Facebooku oraz na stronie dostartu.pl. Strzelcy MKS-u Dragon Chełm rozpoczęli nowy sezon od miejsc na podium. Otworzyli go od sięgnięcia po medale w trzeciej rundzie Pucharu Polski, którego gospodarzem były Starachowice. O części wyników prezes klubu Jan Dąbski.
7: W konkurencji KPN 10 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce zajął Siedlecki Damian z wynikiem 615,3 punkta. I w finale zawodów zajął drugie miejsce. W kategorii juniorów pierwsze miejsce Oberda Mateusz, 610,4 punkta. To jest nowy rekord życiowy oraz nowy rekord województwa lubelskiego. W finale zajął również pierwsze miejsce. W konkurencji juniorek trzy postawy. Trzecie miejsce Weronika Łukaszewska, 551.
5: Równolegle inni reprezentanci chełmskiego Dragona z sukcesami startowali w Tarnowie, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w kategoriach juniorów i seniorów. Ponownie Jan Dąbski.
7: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 juniorów. Drugie miejsce zajął Czaryna Przemysław z wynikiem 588,9 punkta. W konkurencji tej samej wśród seniorów Siedlecki Damian również pierwsze miejsce 622,4 punkta. Jest to jego rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego.
5: Więcej o udanym początku nowego sezonu w szeregach MKS-u Dragon Chełmu powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Jutro zawodnicy Steel Dart Chełm rozegrają 7 z 10 turniejów w ramach letniego Grand Prix. Podczas poprzedniej rywalizacji zmagania zdominował jeden z najcelniej rzucających zawodników w wielu poprzednich edycji. Finał między Michałem Fabianem a Bartoszem Packiem streszcza Łukasz Duczmal.
6: Ku uciesze obserwujących Tomaszów wyszedł na prowadzenie i walczył jak równy z równym do trzeciego lega. Następne partie to już pokaz umiejętności Packa, dobry dystans, pewna ręka i zasłużone zwycięstwo 4-2. Bartek po raz kolejny pokazał detrelski kurz i dał pozostałe motywacje do treningu i poprawy swoich umiejętności.
5: Początek jutrzejszych rozgrywek w barze Miś o godzinie 18. Reprezentujący GKK Peleton Okrzów oraz grupę Chełm Biega Kamil Borowski zajął miejsce na podium podczas wyścigu z cyklu maratonów kresowych w Letnikach koło Białegostoku. O szczegółach Jarosław Garda.
8: Zawodnicy rywalizowali na dystansie mega liczącym 45 km. Trasa w Letnikach okazała się bardzo ciekawa i wymagająca. Mocno pofałdowany teren, dynamiczne podjazdy i zjazdy oraz kręte single tracki z technicznymi smaczkami wymagały od kolarzy ciągłej koncentracji i doskonałego panowania nad rowerem. Kamil od startu jechał bardzo czujnie i mocno, co zaowocowało znakomitym wynikiem. Przeciął on linię mety na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej, zajmując jednocześnie wysokie, 8 miejsce w klasyfikacji generalnej Open.
5: Było to kolejne w karierze podium Kamila Borowskiego w cyklu maratonów kresowych MTB. 23 września rozegra się czwarta runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Losowanie w siedzibie oddziału zdecydowało, że zmierzą się ze sobą Włodawianka i Frasati Państwowice, Granica Dorochusk i Bóg Hanna, Ruch Izbice i Chełmianka Chełm oraz Ekoróżanka i Kłos gmina Chełm.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Bonton Radio.

George Harrison i Got My Mind Set on You w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie dla słuchajcie, my tu gadu gadu, a ja przypominam, że do 7 września tego roku trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Jeżeli nie macie dostępu do internetu, możecie zagłosować stacjonarnie w Urzędzie Miasta Chełm przy ulicy Obłońskiej 20. Ja już to zrobiłam pierwszego dnia, w sumie to było dopiero moje pierwsze głosowanie w budżecie obywatelskim, ale wiecie, tak serce urosło, bo sobie pomyślałam, kurde, mam wkład w to, co się dzieje w moim kochanym mieście, więc jeżeli wy też chcecie, zajęło mi to jakieś 5 minut, oczywiście z czytaniem tych wszystkich informacji, które tam są zawarte, klikam, wyślij i załatwione, gotowe. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Największy ruch panuje obecnie na Lubelskiej, a swoje można tam odczekać zarówno przez sygnalizację, jak też przejazd kolejowy. Poza tym standardowo więcej aut ustawia się przed rondem Dmowskiego i Turbinowym na wiadukcie Lwowskiej i Rampie Brzeskiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie Rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms w Radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed godziną 16. Dokładnie mamy 15.55. Za chwileczkę Baranowski i Lubię Być Z Nią. No i oczywiście wiadomości, a tam słuchajcie, nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera ze znanym kotem. Można sobie coś takiego wykupić, Larry, bo na pewno kojarzycie kota Larry'ego. On tam już kilkanaście lat, jest chyba 5 premierów przeżył. Można sobie właśnie taki nocleg załatwić. Fajnie, herbatka z brytyjskim premierem, a czemuż by nie? Jeszcze kot Larry. Fajnie, dobra, trzeba zostać i posłuchać, o co tam chodzi, ile kosztuje, kiedy, na co, po co i dlaczego.

0: programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Reklama.
7: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym. Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
9: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
8: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tirę wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
10: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
8: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z. oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17:00 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, Kotem Larem. Marzenie dla niektórych. No i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
12: Z prawdziwą panią z Anglii.
7: No i chyba obyło się bez deszczu, bo nic tutaj przez okno nie widziałam. W tym momencie temperatura 24 stopnie. Jak patrzę na prognozy, to już nie powinno padać w nocy pięknie i słonecznie, księżycowo oczywiście. Ciśnienie atmosferyczne 1017 hektopaskali, czyli poszło w dół, czyli biometr już jest umiarkowany.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
12: Z prawdziwą panią z Anglii.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
14: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: Szczęśliwi ci, co właśnie skończyli pracę i jadą do domu, wam życzę szerokości. A ja witam się z tymi, którzy są ze mną od godziny 12. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania w głośnikach Craig David i Walking Away. O, dawno u nas niesłyszany. Później Dawid, Podsiadło, mało miasteczkowe.

0: time.
1: Reklama.
2: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kubas i Życie jest piękne. Nie wiem, czy się przysłuchujecie utworom i tym, o czym prawią, że tak powiem, ale to właśnie Życie jest piękne, jest takie słodko-gorzkie, bo tutaj Kubas śpiewa o tym, że no niestety nie jest takie piękne, jakby się miało wydawać. No bardzo, bardzo słodko-gorzkie, ale jednocześnie fascynujące i przepiękne oczywiście. Kylie Minogue teraz, później Eminem i The Real Slim Shady. No Eminem, nie wiem, czy go widzieliście ostatnio, ale taki dziadkowaty się zrobił, ale no cóż, życie płynie dalej, latka lecą i nie ma co.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Obozem szkoleniowym na Mazurach reprezentanci Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie weryfikowali formę przed nowym sezonem. Szlifowali ją wspólnie z zawodnikami z Lublina i Lubartowa, o czym więcej trener Wojciech Zaprawa.
7: Ku ucieszy obserwujących Tomaszów wyszedł na prowadzenie i walczył jak równy z równym do trzeciego lega. Następne partie to już pokaz umiejętności Packa, dobry dystans, pewna ręka i zaskurzone zwycięstwo 4-2. Bartek po raz kolejny pokazał detrelski kunszt i dał pozostałe motywacje do treningu i poprawy swoich umiejętności.
6: Pierwszym startem nowego sezonu będzie dla pięściarzy Bastionu Puchar Karpat, który rozegra się 12 września. Nastąpiła zmiana terminu pierwszego chełmskiego nocnego półmaratonu z Duchem Bieluchem. Zmagania, które miały rozegrać się 19 września, zostały przesunięte na 11 listopada. Rywalizacja nie odbędzie się również po zmroku, ponieważ początek zaplanowano o godzinie 11.11. Organizatorzy informują jednocześnie, że wszystkie dotychczasowe zapisy i pakiety automatycznie przechodzą na nowy termin. Więcej szczegółów można znaleźć na profilu grupy Chełm Biega na Facebooku oraz na stronie dostartu.pl. Strzelcy MKS-u Dragon Chełm rozpoczęli nowy sezon od miejsc na podium. Otworzyli go od sięgnięcia po medale w trzeciej rundzie Pucharu Polski, którego gospodarzem były Starachowice. O części wyników prezes klubu Jan Dąbski.
8: Konkurencji KPN 10 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce zajął Siedlecki Damian z wynikiem 615,3 punkta. I w finale zawodów zajął drugie miejsce. W kategorii juniorów pierwsze miejsce Oberda Mateusz, 610,4 punkta. To jest nowy rekord życiowy oraz nowy rekord województwa lubelskiego. W finale zajął również pierwsze miejsce. W konkurencji juniorek trzy postawy. Trzecie miejsce Weronika Łukaszewska, 551.
6: Równolegle inni reprezentanci chełmskiego Dragona z sukcesami startowali w Tarnowie, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w kategoriach juniorów i seniorów. Ponownie Jan Dąbski.
8: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 juniorów. Drugie miejsce zajął Czaryna Przemysław z wynikiem 588,9 punkta. W konkurencji tej samej wśród seniorów Siedlecki Damian również pierwsze miejsce 622,4 punkta. Jest to jego rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego.
6: Więcej o udanym początku nowego sezonu w szeregach MKS-u Dragon Chełmu powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Jutro zawodnicy Steel Dart Chełm rozegrają 7 z 10 turniejów w ramach letniego Grand Prix. Podczas poprzedniej rywalizacji zmagania zdominował jeden z najcelniej rzucających zawodników w wielu poprzednich edycji. Finał między Michałem Fabianem a Bartoszem Packiem streszcza Łukasz Duczmal.
7: Ku ucieszy obserwujących Tomaszów wyszedł na prowadzenie i walczył jak równy z równym do trzeciego lega. Następne partie to już pokaz umiejętności Packa, dobry dystans, pewna ręka i zaskurzone zwycięstwo 4-2. Bartek po raz kolejny pokazał detrelski kunszt i dał pozostałe motywacje do treningu i poprawy swoich umiejętności.
6: Początek jutrzejszych rozgrywek w barze Miś o godzinie 18. Reprezentujący GKK Peleton Okrzów oraz grupę Chełm Biega Kamil Borowski zajął miejsce na podium podczas wyścigu z cyklu maratonów kresowych w Letnikach koło Białego Stoku. O szczegółach Jarosław Garda.
9: Zawodnicy rywalizowali na dystansie mega liczącym 45 km. Trasa w Letnikach okazała się bardzo ciekawa i wymagająca. mocno pofałdowany teren, dynamiczne podjazdy i zjazdy oraz kręte single tracki z technicznymi smaczkami wymagały od kolarzy ciągłej koncentracji i doskonałego panowania nad rowerem. Kamil od startu jechał bardzo czujnie i mocno, co zaowocowało znakomitym wynikiem. Przeciął on linię mety na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej, zajmując jednocześnie wysokie 8 miejsce w klasyfikacji generalnej Open.
6: Było to kolejne w karierze podium Kamila Borowskiego w cyklu maratonów kresowych MTB. 23 września rozegra się czwarta runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Losowanie w siedzibie oddziału zdecydowało, że zmierzą się ze sobą Włodawianka i Frasati Fajsłowice, Granica Dorochusk i Bóg Hanna, Ruchizbice i Chełmianka Chełm oraz Ekoróżanka i Kłos gmina Chełm.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

Bianki i Snow Con Calma. Kiedyś był chyba taki utwór właśnie, który, no to taki odgrzewany kotletami, za to jaki. Kaśka Słuchacka i Szum za chwileczkę. To będzie już tak ciszej i spokojniej, no bo faktem jest, że słuchajcie, od wtorku mamy jesień meteorologiczną, jakoś tak, więc jesieniary już ruszyły do sklepów na zakupy kocyków, świeczek i wszystkiego innego, co może przydać się na długie jesienne wieczory. Ja powiem Wam szczerze, że jeszcze rano nie czuć tego zapachu jesieni, ale już niedługo i wiecie co, ja naprawdę nie mogę się doczekać tego zapachu. Za chwileczkę Witamina FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Powraca rok szkolny, powraca temat edukacji zdrowotnej, wokół której w ubiegłym roku było sporo emocji. Janek Zieliński, zapraszam. Przypomnijmy, temat edukacji zdrowotnej cyklicznie powraca od 2024 roku, kiedy to pierwszy raz Ministerstwo Edukacji ogłosiło plany wprowadzenia przedmiotu do szkół. Wtedy na podstawie wytycznych przygotowanych przez zespół profesora Izdebskiego sporządzono plan zajęć od 4 klasy szkoły podstawowej, a wśród zagadnień miały pojawić się takie tematy jak zdrowie psychiczne, fizyczne, dieta, uzależnienia

0: zagadnienia seksualne. Po głośnych protestach środowisk konserwatywnych zdecydowano się na wprowadzenie edukacji zdrowotnej od roku szkolnego 2025-26 w formacie nieobowiązkowym. Rodzice musieli zadeklarować, czy chcą, by ich dzieci chodziły na ten przedmiot. Rezultat? W województwie lubelskim tylko 21% uczniów uczęszczało na te zajęcia. W Chełmie było to 27% uczniów. W naszym mieście frekwencyjnie prowadziły zespół szkół ekonomicznych i mundurowych, gdzie zapisanych było 80% uczniów, oraz pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefana Czereneckiego. Tam było 84% uczniów, co stanowiło najwyższą frekwencję w Chełmie. To było w poprzednich latach. Natomiast od roku szkolnego 2026-2027 edukacja zdrowotna stała się przedmiotem obowiązkowym. Przedmiot poruszy takie tematy jak wartości i postawy, zdrowie i aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, społeczne, środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień. W szkole podstawowej będzie poruszona kwestia dojrzewania, a w placówkach ponadpodstawowych uczniowie omówią system ochrony zdrowia. To wszystko po jednej godzinie tygodniowo w klasach 4-8 szkół podstawowych, przy czym ostatnia klasa będzie się tego uczyć tylko do końca stycznia, natomiast w szkołach ponadpodstawowych będzie jedna godzina tygodniowo dla dwóch wybranych klas. Na poszczególnych etapach odchodzi kilka godzin od 1 do 3, a to w związku z realizowaną edukacją seksualną. Tak, ten moduł z całego programu edukacji zdrowotnej nadal pozostaje nieobowiązkowy. W tym przypadku rodzice lub dorosły uczeń muszą złożyć rezygnację z przedmiotu. Tak czy tak, te zajęcia nie będą wpływać na ocenę końcową. Dodatkowo dokładnie określono wymogi, jakie muszą spełnić nauczyciele uczący tego przedmiotu. Mogą to robić nauczyciele ze stopniem magistra z wiedzą w zakresie edukacji zdrowotnej, czyli ukończone studia magisterskie lub podyplomowe oraz przygotowanie pedagogiczne. W zajęciach mogą też brać udział lekarze i medycy z przygotowaniem pedagogicznym. Oczywiście aktualna sytuacja nie kończy sporów natury politycznej, jednak uważam, że ostatecznie taki przedmiot jest niezwykle potrzebny uczniom, abyśmy mogli kształtować zdrowe społeczeństwo odporne na wyzwania współczesnego świata. Podkreślałem to w jednym z poprzednich odcinków, gdzie to mówiłem o uzależnieniu od smartfonów i zakazie ich używania w szkołach. Tak więc to by było na tyle dzisiaj. Do tematu szkoły oczywiście będziemy wracać, natomiast na ten moment dziękuję. Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek, przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
3: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Everything But The Girl Missing w Radiu Bonton w rytmie dnia, które właśnie dobiega końca. Na zegarach 16:51. Ja już chciałabym się dzisiaj z Wami pożegnać. Dziękuję bardzo za te 5 godzin. Jak zwykle było bardzo, bardzo szybko. Kilka baboli było, ale no wiecie, AI by Wam tego nie zrobiło. Byłoby idealne. ATB, Don't Stop Teraz. My słyszymy się bodajże w środę dopiero, a na antenie oczywiście, ale to, miłego weekendu, pa, pa.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusz ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
1: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
2: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
0: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 000 złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
3: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
0: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm, palma z Ronda de Gaulle'a w Warszawie, utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
4: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
0: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
5: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
0: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: 4 kierowców straciło prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości na drogach powiatu włodawskiego. Rekordzista pędził Audi 153 km na godzinę, a jeden z kierowców tłumaczył, że po prostu sprawdzał moc auta odebranego od mechanika. Wyjątkowa podróż koleją. Już 4 października do Włodawy przyjedzie pociąg retro z historycznymi wagonami z lat 80. Skład w ramach projektu Nieśpieszny połączy najpierw Rzeszów z Włodawą, a później Włodawę z Warszawą. To prawdopodobnie ostatnia okazja, by przejechać obecną trasą przed przebudową linii Chełm-Włodawa. Na Górze Chełmskiej 7 i 8 września w najbliższy poniedziałek i wtorek odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej. Do sanktuarium przybędą mieszkańcy i pielgrzymi. Kulminacją będzie suma pontyfikalna we wtorek o 11:30, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych Radia Bon Ton. Do usłyszenia o 17:30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
11: nocy bez większych zmian. Nadal może padać deszcz na północy, niewykluczone burze. Możliwe też jednak przejaśnienia. Na termometrach 10 stopni na północnym wschodzie, 14-15 w centrum, 17 na zachodzie kraju.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C.
12: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Witam, z tej strony Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznej kartki z kalendarza z 3 września i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1942. 3 września urodził się Al Jardine, gitarzysta, wokalista i współzałożyciel legendarnej amerykańskiej formacji The Beach Boys, którą utworzył niezapomniane słoneczne brzmienie lat 60. Przenieśmy się do roku 1955. Swoje 71. urodziny obchodzi dzisiaj Steve Jones, charyzmatyczny gitarzysta i współtwórca brzmienia brytyjskiej grupy Sex Pistols, która wywołała prawdziwą rewolucję w historii muzyki rockowej. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. Na świat przyszedł Tom Wiśniewski, gitarzysta kultowej punk rockowej formacji MXPX. Zaglądamy do roku 1990. Dokładnie 36 lat temu na rynek trafił debiutancki album George'a Michaela. Mowa o zapowiedziach krążka Listen Without Prejudice Vol. 1, który przyniósł m.in. genialny utwór Freedom. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1999 i piosenką, która pod koniec tamtego lata zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 27 lat wstecz. Amerykańska grupa Smash Mouth wydała swój bezapelacyjny, słoneczny przebój All Star, który błyskawicznie stał się nieoficjalnym hymnem przełomu tysiącleci oraz stałym elementem popkultury. Niezwykle wpadający w ucho motyw, lekkość i mnóstwo dobrej energii sprawiają, że ten utwór nie zestarzał się ani trochę. To doskonały zastrzyk pozytywnego nastroju na dzisiejszy dzień. Zamykamy dzisiejsze archiwum wielkim, słonecznym hitem. Smash Mouth przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
0: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Mamo! Gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
10: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
9: Jest 17.30, powracamy do najnowszych doniesień. Eliza Kudalska-Nowosadz, zapraszam na wiadomości. 4 kierowców straciło prawa jazdy po tym, jak w ostatnich dniach na drogach powiatu włodawskiego znacznie przekraczali dozwoloną prędkość. Do jednego ze zdarzeń doszło wczoraj rano w Korolówce. Policjanci włodawskiej drogówki zatrzymali kierującego kiją. 27-latek jechał z prędkością 122 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70. Mężczyzna wyjaśnił mundurowym, że samochód dopiero co odebrał od mechanika i postanowił sprawdzić jego możliwości. No, zrobił to na drodze publicznej, a nie na odpowiednim do tego miejscu. Stracił prawo jazdy, otrzymał wysoki mandat i 13 punktów karnych. Jeszcze szybciej jechał 42-latek zatrzymany w Suchawie. Kierujący Audi miał na liczniku aż 153 km na godzinę. Przekroczył limit o 63 km. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Kierowca został też ukarany mandatem i 14 punktami. Kolejne przypadki miały miejsce w Urszulinie i w Łodawie. Tam również dwóch kierowców straciło uprawnienia za zbyt szybką jazdę. 4 października i będzie to niedziela. Na lokalne tory wyjedzie pociąg retro. Wydarzenie ma wymiar historyczny, ale nawiązuje też do współczesności, bo zwiastuje zmiany w infrastrukturze kolejowej regionu. Tego dnia do włodawskiej stacji dotrze bezpośredni skład PKP Intercity w ramach projektu Nieśpieszny. Pasażerowie będą mogli odbyć podróż na trasie z Rzeszowa do Włodawy roztoczaninem, a po południu z Włodawy do Warszawy składem po lesie. Podróż odbędzie się w odtworzonym klimacie lat 80. ubiegłego wieku. Na torach pojawią się historyczne wagony, w których do dyspozycji podróżnych zostanie oddana pierwsza i druga klasa. Będzie także miejsce na rowery i stylowy wagon barowy. Przejazd retro związany jest z planowaną w najbliższym czasie gruntowną przebudową linii kolejowej na odcinku Chełm-Włodawa w ramach rządowego programu Kolej Plus. Ze względu na ogromny zakres prac remontowych i zmianę przebiegu tej trasy, linia zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pociągów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: Na Górze Chełmskiej ponownie odbędą się tradycyjne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej. 7 i 8 września do sanktuarium przybędą mieszkańcy Chełma oraz pielgrzymi z innych miejscowości.
10: Są uroczystości odpustowe od wieków trwające właśnie w tych dniach 7-8 września. Święto Ziemi Chełmskiej, Maryjne Święto w związku z Matką Bożą. I w tym roku jest to połączone z bardzo ważnym wydarzeniem. Nie mniej ważne są również rocznice jubileusze, bo będziemy przeżywali jubileusz 80-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej, tej kopii, która obecnie znajduje się w naszym sanktuarium, i jednocześnie świętowali 95. rocznicę powstania parafii Narodzenia Świętej Marii Panny w Chełmie.
11: No więc tegoroczne uroczystości w sanktuarium naszym mają bardzo znaczący wymiar. Myślę, że też przejdzie do historii ten dzień mocno, kiedy to będzie ukoronowanie praktycznie rocznej pracy naszej, by oficjalnie ogłosić Matkę Bożą Chełmską patronką miasta.
9: Mówi ksiądz Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej, i to wspomniane wydarzenie zostanie zaakcentowane w trakcie sumy. We wtorek o godzinie 11.30 będzie jej przewodniczyć nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
1: Bonton Radio, po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. 12 sierpnia tego roku Słońce na chwilę przestało wyglądać jak Słońce. No dobrze, nie całkiem. W Polsce jego tarcza została częściowo zasłonięta przez Księżyc. W innych miejscach, m.in. na Islandii i w Hiszpanii, można było zobaczyć znacznie bardziej spektakularne zaćmienie całkowite. To samo zjawisko, ale zupełnie inne widowisko. W Polsce Księżyc przesłonił znaczną część tarczy słonecznej, sprawiając, że Słońce wyglądało jak charakterystyczny sierp. I choć zaćmienie trwało stosunkowo krótko, przygotowania do jego obserwacji wymagały czegoś znacznie ważniejszego niż dobrego aparatu – odpowiedniej ochrony oczu. Mechanizm jest prosty. Księżyc znalazł się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Jego cień padł na powierzchnię naszej planety i tam, gdzie znalazł się cień, można było obserwować zaćmienie Słońca. Brzmi banalnie, ale żeby doszło do zaćmienia, potrzebne jest wyjątkowo precyzyjne ustawienie tych trzech ciał niebieskich. Księżyc obiega Ziemię po orbicie

0: się nachylonej względem orbity naszej planety. To wiecie z wczorajszego odcinka. Dlatego większość nowiów nie kończy się zasłonięciem Słońca. Tylko od czasu do czasu geometria układu jest odpowiednia. I wtedy na Ziemię pada cień Księżyca. 12 sierpnia całkowita faza zaćmienia rozpoczęła się nad północnymi obszarami Rosji, a pas całkowitości przeszedł między innymi przez Ocean Arktyczny, Grenlandię, Islandię, Hiszpanię. W Polsce widzieliśmy tylko fazę częściową. Co ciekawe, różnice w wyglądzie zaćmienia były ogromne. Im dalej na zachód i północ Polski, tym większa część Słońca została zakryta. W najlepszych miejscach w kraju zasłonięte było około 85-88% tarczy słonecznej. Na południowym wschodzie warunki były znacznie gorsze. W Bieszczadach można było zobaczyć około 42% zasłoniętej tarczy. W Lublinie maksimum przypadało około 19:53, a wtedy księżyc przesłonił około 71% tarczy słońca. W Chełmie u nas sytuacja była podobna i dodatkowo całe zjawisko odbywało się bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. No właśnie, i tutaj Kumowa Dolina dała popis, zasłoniła właśnie tą najfajniejszą część. Był to jeden z tych astronomicznych spektakli, przy których trzeba było nie tylko patrzeć w niebo, ale jeszcze znaleźć odpowiednie miejsce z dobrym widokiem na zachód. No i u nas tym widokiem była na przykład górka przy Bazylice. A co właściwie odróżnia zaćmienie częściowe od całkowitego? Podczas częściowego zaćmienia księżyc przysłania tylko fragment tarczy słońca, to oczywiste. Podczas całkowitego na krótki czas zasłania ją w całości i właśnie wtedy dzieje się coś niezwykłego. Niebo wyraźnie ciemnieje, temperatura może spaść, pojawiają się najjaśniejsze gwiazdy i planety, a wokół czarnej tarczy księżyca można zobaczyć koronę słoneczną, niezwykle gorącą zewnętrzną warstwę atmosfery Słońca. To właśnie całkowita faza zaćmienia jest tym momentem, który sprawia, że ludzie potrafią podróżować tysiące kilometrów tylko po to, żeby zobaczyć ją przez kilka minut. Ale przy zaćmieniu Słońca jest jeszcze jedna rzecz, której absolutnie nie wolno ignorować. Ochrona wzroku. Nie patrzymy na częściowo zaćmione Słońce przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, aparaty fotograficzne czy lornetki bez odpowiedniego filtra. Nawet niewielki fragment jasnej tarczy Słońca może poważnie uszkodzić siatkówkę. Do bezpiecznej obserwacji potrzebne są specjalne okulary lub filtry przeznaczone do obserwacji Słońca. I jeszcze jedna ciekawostka. Choć Słońce jest około 400 razy większe od Księżyca, znajduje się też mniej więcej 400 razy dalej od Ziemi. Dzięki temu z naszej perspektywy oba obiekty mają na niebie bardzo podobny rozmiar. To właśnie dlatego Księżyc może niemal idealnie zasłonić tarczą Słońca. Kosmiczny przypadek? Tak, ale wyjątkowo efektowny. A 12 sierpnia Słońce pokazało nam, że nawet coś, co widzimy codziennie, potrafi na kilka minut zmienić się w jeden z najbardziej niezwykłych spektakli na niebie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Filet z pier-

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Reklama. Bonton Radio. O godzinę.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Domlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Hełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Hełmie. Północ Nieruchomości Hełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Bonton Radio na 104.

0: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma. Nauczyciele upominają się o nadgodziny. Związek Hodowców Koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
1: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
0: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
2: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
3: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin na liczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
2: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie, przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
2: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
0: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy, tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
4: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
0: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad Morskim Okiem. Związek Hodowców Koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
5: Bonton Radio.
6: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
7: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
6: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. przyszłości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
5: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów, mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę w lidze.
6: Ale jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem Ekstraklasy.
0: W nocy miejscami może popadać, nawet burze mogą wystąpić gdzieniegdzie, zachmurzenie duże. Jutro od 17 do 18 stopni nad morzem, chłodniej niż ostatnio, w centrum 22, a na południu Polski 25. W całej Polsce możliwy deszcz, choć nie zabraknie też przejaśnień.
8: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frostę kupiłeś?
4: Prościej się nie da!
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Jutro będzie można zetknąć się z naturą i sztuką, a więcej o tym opowie Katarzyna Kalita z Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.
3: Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie ze sztuką w Chełmie. O godzinie 16 w Bibliotece Pedagogicznej imienia nauczycieli tajnego nauczania w Chełmie przy ulicy Henryka Wieniawskiego 15 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Waldemara Swatowskiego. Artysta zaprezentuje swój najnowszy cykl inspirowany naturą, 10 akrylowych płócien pełnych kolorów, formy i emocji. Zapraszamy na wernisaż i spotkanie z twórczością chełmskiego artysty.
2: W niedzielę natomiast w gminie Wojsławice odbędzie się wydarzenie pod hasłem Kultura, Tradycja i Placki. A więcej Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
4: To impreza jakby hołdująca tradycją polskiej wsi. Samo miejsce, czyli Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, to miejsce wyjątkowe. Budynek stylizowany na pieską chatę, wiata z dawnym sprzętem rolniczym, a wszystko to będzie dostępne dla zwiedzających podczas trwania imprezy. Zaczynamy o godzinie 15 od tradycyjnych wykopek. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć motykę do ręki i spróbować swoich sił w kopaniu ziemniaków. Następnie pokaz tradycyjnej młotki. Będzie można zobaczyć, jak obsługiwano maszynę lubelkę, jak muci się zboże cepem, ale i zakręcić korbą sieczkarni. Następnie zaplanowany jest ziemniaczany turniej sołectw, czyli konkurencje sportowe zapewniające wszystkim świetną zabawę oraz mnóstwo emocji, no i na pewno uśmiechu. A od godziny 18 zapraszamy na występy artystyczne. Na scenie zaprezentuje się Klub Seniora Aktywna Jesień, Zespół Czerwona Jarzębina, następnie Kapela z Piwnicy, a podczas tego występu odbędą się równolegle warsztaty tańca tradycyjnego dla wszystkich chętnych. Na zakończenie natomiast zabawa z kapelą Kwintę, sekcja Band. Zapraszamy Państwa serdecznie na to wydarzenie 6 września, godzina 15, Rozięcin w gminie Wojsławice i wstęp oczywiście wolny.
2: A co dzisiaj w Bliżej Kultury?
5: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze. Kolejny epizod Młodych w Kulturze. Dzisiaj z nami wyjątkowy gość w studiu Radia Bonton.
6: Szymon Kwiatek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Szymonie. Bardzo miło mi Cię gościć u nas w studiu. Jak zawsze, kolejny fajny młody człowiek, z którym sobie rozmawiamy. I w ogóle zacznijmy od tego, co Ty prawiasz? Gdzie tak, że tak powiem, co, na czym Ty grasz?
6: W zasadzie, że tak powiem, ze skrajności w skrajność, bo śpiewam w młodzieżowym chórze Rapsodia, działającym przy drugim liceum ogólnokształcącym w Chełmie, oraz gram w kapeli death metalowej.
5: Tak jak powiedziałeś, dostrzał jest szeroki. Zacznijmy sobie od tego chudu Rapsodia, to mnie ciekawi, bo czeka Was teraz wyjazd do Hiszpanii.
6: Dokładnie. Wyjeżdżamy do Hiszpanii na międzynarodowy konkurs chórowy właśnie. Jedną z fajniejszych rzeczy, które tam będziemy robić, na przykład będziemy śpiewali w Sagradzie Familii.
5: O, właśnie, w ukończonej Sagradzie Familii swojego.
6: Tak, już w ukończonej.
5: Tak. Jak się czujesz z tym faktem, że w takiej wiekopomnej budowli będziecie jednak koncertować?
6: Dla mnie to jest chyba jeden z największych zaszczytów, które mogę doznać w swoim życiu.
5: I to Was czeka już w ten weekend w sumie. Jakieś nadzieje, jeżeli chodzi o to jakieś nastawienie konkretne przed tym wyjazdem?
6: Liczę na złoto. Mam nadzieję przynajmniej.
5: No i za to oczywiście trzymamy kciuki. Do tematu Rapsodii będziemy jeszcze wracać oczywiście w Młodych w Kulturze. Liczę, że jakaś rozmowa się odbędzie. Przejdźmy teraz do drugiej Twojej gałęzi, do tej zdecydowanie bardziej skrajnej i ostrzejszej, czyli do metalu. Konkretnie jakiego metalu?
6: Death metalu.
5: I ty konkretnie grasz...
6: Na gitarze.
5: Na gitarze. W jakim zespole?
6: Envenomate Wounds.
5: I w sumie od czego się twoja zajawka zaczęła? Tak w sumie, jeżeli chodzi o metal, jeżeli chodzi o muzykę, tak generalnie?
6: Tak generalnie... Od młodości jakoś tak muzykowałem zawsze. Zacząłem najpierw grać na ukulele, trochę grałem na różnych instrumentach perkusyjnych, dogrywałem na kachonie, bongosach, tego typu rzeczy, tak? I stwierdziłem, że skoro, okej, dałem radę nauczyć się grać na ukulele, myślę, że z 6 stulami też sobie dam radę. I pożyczyłem od mojego kuzyna gitarę i właśnie na niej nauczyłem się grać pierwszy kawałek, to było Koma z You Are Nirwany. I stwierdziłem, że mi się to podoba. Zacząłem więcej grać, nauczyłem się. No i w końcu kupiłem sobie gitarę elektryczną, którą mam do teraz. Gram na niej, jest naprawdę przewspaniała. No, dużo się też w moim sprzęcie pozmieniało, jakby nie patrzeć. Wzmacniacze gitary i tak dalej. Ale jakoś zawsze tak ze mną muzyka była i dalszego życia też bez muzyki sobie nie wyobrażam.
5: I od kiedy z twoim zespołem grasz?
6: Założyliśmy zespół rok temu. Mhm. W zasadzie to historia tego zespołu jest taka, że niekoniecznie miał być to zespół, to miał być bardziej taki projekt dla zabawy, żeby sobie coś pograć, ale mój perkusista Kacper Krawczyk, którego też serdecznie pozdrawiam, spotkał pewnego człowieka, nazywa się Kuba Brewczyński. I Kuba dał nam naprawdę dużo możliwości, bo jest zaznajomiony już z tą muzyką. Można powiedzieć, że to jest stary wyjadacz i wzięliśmy go do siebie na wokal i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy tworzyć jakiś swój materiał, trochę wymyślaliśmy piosenek, ja pisałem na gitarę, Kasper perkusję, Kuba wokalował i jakoś to tak wyszło.
5: A nie czujecie takiego dystansu, jeżeli chodzi o doświadczenie?
6: Szczerze nie, muzyka bardzo łączy ludzi. Jest to naprawdę wielopokoleniowy zespół, bo Kuba ma 30 prawie lat już chyba, może nawet ma 30. Kasper niedawno skończył szkołę, a ja jestem w klasie trzeciej liceum.
5: I jak ten rok wam minął?
6: Myślę, że raczej produktywnie. Sporo kawałków też napisaliśmy. Przegraliśmy multum prób i powoli przymierzamy się, żeby wypuścić w końcu ten materiał w eter, tak?
5: Jak wygląda proces powstawania waszego materiału i kiedy się ewentualnie możemy czegoś już spodziewać?
6: Proces powstawania naszego materiału wygląda tak, że gram cokolwiek na gitarze i patrzę, co mi się spodoba. Cokolwiek mi się spodoba, to zagram. Przemienię to w jakiś fajny motyw na gitarę.
5: Czyli to są takie freestyle'owe sesje mocno.
6: Tak, większość kawałków, które stworzyliśmy tak metodą prób i błędów i co mi się spodobało, co mi przyszło na myśl, to zagrałem. I jak do tej pory, no mówię, większość kawałków tak napisaliśmy. Jeżeli czasami jest zastój w pisaniu jakiegoś kawałka, no bo jest zastój, to sobie tak myślę, co by tutaj pasowało, co by mogło być fajne. I po chwili raczej przychodzi mi ten pomysł. Jak nie przychodzi, to sorry chłopaki, nie wiem co tu zagrać, dajcie mi się z tym przespać. Na drugi dzień z świeżą głową wracam z powrotem do garażu i mówię, no panowie, jest to, to, to i to, tak można to zagrać. I
5: wiesz, z czym mi się to skojarzyło, to o czym teraz opowiadasz? Z taką formacją jak Spin Doctors. Oni grają kompletnie inne brzmienie niż wy gracie tak. Metal. Oni grali ska, z tego co pamiętam, ale z tego co kojarzę, to ich ten największy przebój, już nie pamiętam, jak się nazywał, Two Princess chyba?
6: Two Princess, tak.
5: To w ogóle był materiał, który powstał też w wyniku właśnie jakichś tam w ogóle jamowania na jakiejś tam kolejnym konkursie i to akurat siadło na listach przebojów, tak mi się skojarzyło w tym przypadku. A kiedy się możemy waszego materiału spodziewać?
6: Jest i dla mnie, dla Kacpra i dla Kuby jedna wielka niewiadoma, bo jeszcze myślę, że będziemy dalej myśleć nad wyprodukowaniem trochę więcej tego materiału, bo chcemy jednak trochę upchać już tą płytę, jeżeli będziemy to wypuszczać, upchać tego jak najwięcej i też trzeba będzie doszlifować większość tych kawałków, żeby to było jak najwięcej dobrej muzyki, nie słabej muzyki, tylko dobrej muzyki.
5: A mnie ciekawi, skąd czerpiecie inspirację, skąd bierzecie jakieś pomysły na temat tego, co robić?
6: Skąd bierzemy? No raczej to jest oczywiste chyba, że inspiracje bierze się od innych zespołów. To ja czerpię inspiracje głównie z zespołów takich jak Blood Incantation, Gorgat. Dużą inspirację też czerpię z naszego chełmskiego rodzinnego zespołu Parricide, bo uważam, że ich brzmienie jest naprawdę świetne. Jest bardzo, no nie ukrywajmy sobie tego, proste, ale ma kopa. I w naszej muzyce, co gramy, też się to liczy, żeby było to proste, ale żeby miało ten groove, miało tego kopa.
5: Bo to też jest ciekawe w sumie, że najczęściej inspiracja jednak się bierze od tych największych, nie? A tutaj nie tylko, bo słyszę jednak coś jednak z dalszej niszy. O, tak to nazwijmy. Tak więc kochani, tym miłym akcentem wydaje mi się, że możemy naszą rozmowę zakończyć. Dzisiaj w studiu naszym gościu Szymon Kwiatek. Szymonie, dziękuję ci za rozmowę.
6: Ja też dziękuję bardzo.
0: Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton. cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
7: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
10: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
9: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
10: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
9: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
10: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
7: Reklama.
11: Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio po godzinach.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama. Powtórne radio.

0: Afera Zonda Krypto. Wnioski o areszt dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe. Kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi? To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
1: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
0: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć. Nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
2: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
3: To prosty przepis na droższy sprzęt?
2: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
0: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwia i Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
4: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie można tego pominąć.
0: Wystawa będzie czynna do grudnia.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Pozostali nasi singliści z turnieju już odpadli, ale część z nich zobaczymy także w rywalizacji deblowej. Po raz pierwszy ze sobą w parze zagrają Magda Linet i Maja Chwalińska.
7: Będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiały gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że to będzie w ogóle fajna taka próba, mam nadzieję, że nie ostatnio i myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób konfrontować.
6: Mówiła Magda Linet. Polska para zmierzy się dziś z rozstawionymi z piątką Chinką Han Yubuo i francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś także zagra Katarzyna Peter, ona w parze z Czeszką Anną Szyszkową. Obrońca Lens Mike Nawrocki zerwał więzadło krzyżowe, poinformował wicemistrz Francji. Tak ciężka kontuzja kolana oznacza, że polskiego piłkarza, który po letnim transferze wywalczył miejsce w podstawowym składzie zespołu, czeka długa, kilkumiesięczna przerwa i ma na razie z głowy powołanie do reprezentacji Polski. Nawrocki w tym sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji po zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. Piłkarzem Lens jest również Michał Skóraś. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował zaś Enric Mas. Hiszpan powiększył przewagę nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem do minuty i 45 sekund. Trzeci w generalce Austriak Felix Gall traci do niego nieco ponad 2 minuty. Z wyścigu po kraksie musiał wycofać się wielki faworyt Słoweniec Tadej Pogacar.
0: Najcieplej jutro na południu Polski 25 stopni, w centrum 22, a nad morzem już wyraźnie chłodniej, od 17 do 18. W całej Polsce może padać, ale słońca też nie zabraknie. Pogoda w kratkę, trochę deszczu, trochę słońca.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
11: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: Reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama. Puls dnia.
2: Eliza Kudalska na Wasat. Zapraszam o 19.30. Powracamy do wyjątkowej uroczystości. Dzisiaj przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie otwarto nowoczesną halę sportową. Ten nowy nabytek szkoły jest efektem udziału miasta w ministerialnym programie Olimpia i pozyskanego na budowę obiektu dofinansowania, mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.
3: Właśnie tutaj przez wiele lat brakowało odpowiedniej infrastruktury, aby móc rozwijać kolejne talenty pokoleń chełmian, uczniów tej szkoły. Ale dzisiaj podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2026 możemy spełnić to marzenie. I bardzo się z tego cieszę, nie tylko jako prezydent miasta, ale także jako absolwent tej wyjątkowej szkoły. Cieszę się, bo wiem, jak ważne to było dla wszystkich uczniów.
2: Uroczystość była tym bardziej ważna dla szkolnej społeczności, bo to właśnie wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego ustanowiono patronem nowej hali. Od dziś nosi ona imię Kazimierza Prusa.
4: Znany był jako działacz społeczny, działacz rozwijający kulturę sportową wśród młodzieży chełmskiej i zasłynął z bardzo dużo różnych osiągnięć w dziedzinie siatkówki. Naszą drużynę siatkową doprowadził aż do Mistrzostwa Polski. Był wspaniałym nauczycielem, autorytetem, który potrafił rozwinąć pasję do piłki siatkowej wśród naszych uczniów i młodzieży.
2: Podkreślała Jolanta Konopko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. To właśnie dzisiejsze uroczystości miały za zadanie przypomnieć ważnego dla lokalnej edukacji człowieka. Taki sposób uwiecznienia nazwiska i osiągnięć byłego społecznika, pedagoga i działacza na rzecz rozwoju młodych ludzi wzruszył członków rodziny Kazimierza Prusa, mówi Adam Prus.
5: Szanowni Państwo, w imieniu całej rodziny mam tu przyjemność i zaszczyt podziękować wszystkim za tą wspaniałą inicjatywę, za to, że ta hala powstała i za tą inicjatywę nadania hali imienia mojego ojca. Kiedy pani dyrektor zadzwoniła do mnie, nie wiedziałam, czy to jakiś żart, czy może jakiś telemarketer dzwoni, czy coś. Po prostu odebrała mi głos. Nie wierzyłem, że po tylu latach ktoś jeszcze będzie pamiętał i zechce nadać hali imienia mojego ojca. Za to bardzo serdecznie dziękuję. W szczególności chciałem podziękować pani dyrektor, całej Radzie Pedagogicznej, panu prezydentowi, całej Radzie Miasta. Dziękuję, że pan minister również zaszczycił nas swoją obecnością. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej hali. Bo kiedyś nawet nie marzyliśmy o tym, że w hali może być klimatyzacja. Ćwiczyliśmy w dusznej hali, gdzie klepki się ruszały, a teraz macie, droga młodzieży, wspaniałe warunki do ćwiczeń, do realizacji swoich marzeń. Macie w tej szkole wspaniałe tradycje. Macie historię, macie świetnych trenerów i możecie realizować swoje marzenia i cele. Z tej szkoły wyrosło wielu mistrzów, siatkarskich i nie tylko. Także nie macie już wyjścia, musicie kontynuować te tradycje. Chciałem podziękować także panu Tomaszowi Augustyniakowi. Który przez wiele lat współpracował z moim ojcem, a nadal odnosi wielkie sukcesy, co śledzę i widać te jego sukcesy. I droga młodzieży, niech trójka słynie z siatkówki nadal. Dziękuję serdecznie.
2: Lubelski czek turystyczny miał zachęcić do jesiennego wypoczynku w regionie i wesprzeć lokalną branżę turystyczną. Zainteresowanie taką formą okazało się ogromne. Pierwsza pula bonów została wyczerpana błyskawicznie. Wczoraj rozpoczął się pierwszy nabór. Do rozdania było 7 tysięcy elektronicznych czeków, każdy o wartości 300 zł. Strona programu zanotowała w tym czasie prawie 500 000 wejść. Najszybciej zniknęły czeki dla pozostałych pełnoletnich turystów. Cała pula została zarezerwowana zarezerwowana w około pół minuty. Seniorzy oraz posiadacze karty dużej rodziny mieli niewiele więcej czasu, bo ich pule wyczerpały się w około 3 minuty. To, co ważne, że to nie koniec. Łącznie w ramach programu przygotowano ponad 8300 czeków. Niewykorzystane świadczenia mogą wrócić do kolejnych naborów. Druga szansa pojawi się 1 października o godzinie 10. Wtedy do rozdysponowania będzie około 1000 czeków. Kolejny nabór zaplanowano 2 listopada, również o 10. Tym razem przewidziano ponad 300 czeków. Z bonu można skorzystać podczas pobytu w uczestniczącym w programie obiekcie noclegowym na terenie lubelskiego. Warunkiem są co najmniej 2 noclegi. Obecnie w bazie programu znajduje się blisko 150 hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i innych miejsc noclegowych. Czek nie jest wypłacany w gotówce, nie można go też sprzedać ani przekazać innej osobie. Ma być wykorzystany na pobyt w jednym z obiektów uczestniczących w programie. Łączna wartość lubelskiego czeku turystycznego to 2,5 miliona złotych, a po połowie finansują go województwo lubelskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program ma nie tylko zachęcać mieszkańców do odkrywania atrakcji Lubelszczyzny poza głównym sezonem, ale także pomóc lokalnej branży turystycznej, która odczuwa spadek ruchu związany m.in. z wojną za wschodnią granicą. Przełom lata i jesieni sprzyja na pewno biwakowaniu w lesie, a naprzeciw miłośnikom outdooru już od kilku lat wychodzą Lasy Państwowe z programem Zanocuj w lesie. Umożliwia on spędzenie nocy wśród drzew w miejscach do tego wyznaczonych, a jedno z nich, przypominamy,

0: przywieźć ze sobą.
1: Więcej o programie Zanocuj w lesie, jego zasadach oraz popularności wśród amatorów w survivalu będzie można posłuchać w pierwszym odcinku nowego sezonu Instrukcji Przetrwania, na który zapraszamy w niedzielę po godzinie 11.
2: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm. Pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
5: 104,9 FM. Bom Dom Radio.

0: Siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wygrały z Holandią. 2 miliony osób sprawdziły, czy ich dane wyciekły z aplikacji MyDoktor. NFZ chce rozliczać lekarzy rodzinnych z jakości leczenia. Lekarze mówią, nie tędy droga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było do 16, potem przegrany 20-25, a potem znowu zwycięstwa do 20 i do 23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Ponad 2 miliony Polaków sprawdziło dotąd na stronie Bezpieczne Dane, czy ich PESEL objął wyciek z aplikacji MyDoktor. Powiedział w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Resort cyfryzacji prowadzi stały monitoring, by ustalić, czy dane, które wyciekły, są udostępnione, wystawione na sprzedaż, albo czy nie pojawiły się w nielegalnym obiegu. Zdaniem resortu wiele wskazuje na to, że kradzież danych miała po prostu sprawdzić szczelność systemów informatycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
1: To wyjątkowo dziwny pomysł z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
2: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę za telefon i dzwonię do niego. I naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo.
0: Mówili lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Władimir Putin zaprzecza, jakoby zamierzał przeprowadzić mobilizację, by mieć więcej żołnierzy do wojny na Ukrainie. Podobne dementi płynęły z Kremla przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Co z tego wynika? Tomasz Orchowski.
3: Ukraińcy zagrozili, że zamkną rosyjską przestrzeń powietrzną. Pierwsze linie już miały wstrzymać loty do Rosji. To spotkało się z krytyką dyktatora z Kremla, Władimira Putina. Ci, którzy milczą, którzy przymykają na to oko, tu na myśli przede wszystkim zachodnich sojuszników Ukrainy, stają się współwinni międzynarodowego terroryzmu.
4: Międzynarodowy terroryzm. Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
3: Przekazał szef MSZ-u Polski Radosław Sikorski. Rosyjskiego chargé d'affaires wezwał Londyn. To wyraz solidarności z Niemcami, którzy oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku.
0: Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Zaczęliśmy od sukcesów sportowych i tak kończymy. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Czeszka Maria Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart. W nocy około 10 stopni, gdzieniegdzie deszcz. Jutro kolejny ciepły wrześniowy dzień, 17-18 stopni nad morzem, w centrum 22, na południu nawet 25. Ale oprócz słońca będzie dużo chmur, właściwie przewaga zachmurzonego nieba i w całym kraju może przelotnie padać.
5: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Reklama.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż cztery piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Bon.

0: Sanepid rusza na kontrolę. Niezapowiedziane wizyty w szkolnych stołówkach. 10 kandydatów zebrało podpisy przed wyborami w Krakowie. Tir wjechał pod pociąg w Gdańsku. Kierowca i motorniczy trafili do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. A na stole ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, za to mniej soli, cukru i mięsa. Sprawdziany w kuchni będą niezapowiedziane, ostrzega Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
0: W ubiegłym roku nieprawidłowości wykazało 15% stołówek. Prawdopodobnie 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Tyle komitetów dostarczyło wymaganą liczbę podpisów. Teraz komisja sprawdza podpisy. 4 kandydatów jest już pewnych, że wszystko w porządku. Mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
2: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata. Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy 3 rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry.
0: Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września. Pociąg Intercity zderzył się z naczepą ciężarówki na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Według policji kierowca tira wjechał na tory, gdy zamykały się rogatki, a jego pojazd utknął między szlabanami. Do szpitala trafili zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista. Wypadek spowodował wielogodzinne opóźnienia pociągów. Nie przyjął mandatu w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 20 tysięcy. W kwietniu 41-letni kierowca w Wielkopolsce rozpędził samochód do 173 km na godzinę. Przy ograniczeniu do 70 mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafiła do sądu. Teraz oprócz grzywny będzie musiał zapłacić te 2000 zł jako koszty sądowe. W Katowicach wykonano pierwszy na Śląsku laserowy zabieg usunięcia guza mózgu u dziecka. Pacjentem był 10-letni chłopiec, u którego nowotwór znajdował się głęboko w strukturach mózgu. Dzięki nowoczesnej metodzie lekarze zniszczyli guz bez konieczności rozległej operacji, a to zmniejszyło ryzyko powikłań. I chłopiec szybko wrócił do zdrowia. Kilka dni po zabiegu został wypisany do domu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce tylko w Warszawie i Szczecinie. A jeszcze Katowice, bo oto ogromny żyrandol, talerze, spodnie pasażera, okulary, grzebienie i ogromne drzwi. To wszystko przedmioty z Titanica, które można zobaczyć w Muzeum Walcownia Cynku. Ruszyła właśnie światowa wystawa, a na niej 200 artefaktów.
3: To są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostaje tam na zawsze.
0: Mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala. Na wystawie jest też makieta Titanica oraz makieta jego wraku. Noc w całej Polsce może być deszczowa, za to ciepła, od 12 do 17 stopni. I podobnie będzie jutro. Znowu w całym kraju możliwy deszcz, choć nie zabraknie też słońca. A temperatura od 17-18 stopni na północy Polski do 25 na południu.

0: reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
3: Onton Radio. I wszystko gra.

0: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów. Bo jak mówi wielu z nich...
1: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
0: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
2: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
0: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
3: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
4: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
0: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany, mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na mistrzostwo świata. Kto lubi zasypiać słysząc deszcz za oknem, może być zadowolony. Dzisiaj w nocy będzie padać prawie w całej Polsce. Do tego ciepło około 15 stopni. Niestety deszcz zostanie z nami też na jutro i jutro w całym kraju możliwe przelotne opady, a gdzie niegdzie nawet ciągłe. Zachmurzenie duże, choć będą też przejaśnienia. Temperatura od 18 do 25 stopni.
5: Słuchacie Bon Ton Radio.
6: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

Witajcie po wakacjach, Marcin Petruk, rozpoczynamy nowy sezon i 423 odcinek wieczornej Rokosfery. Na początek kolejny przegląd, który otworzyliśmy zagraniczną propozycją od grupy Skillet i tutaj wydaje mi się, że tego głosu chyba się nie da pomylić z żadnym innym, a otworzyliśmy już tak reasumując kawałkiem Scream. Poza Polskę jeszcze się dzisiaj udamy, ale teraz na dłużej zostajemy w naszych rodzimych progach. Lubelski skład Hawks of Uppsala, myślę, że dobrze znany naszym słuchaczom, jeszcze w połowie lipca wrzucił do sieci kompozycję Till the Dawn i po raz kolejny zresztą potwierdził, że dobrze wie, jak tworzyć metalcore na naprawdę wysokim poziomie. Tekstowo i brzmieniowo, także za chwilę sami usłyszycie, chyba że już mieliście okazję. Od razu po nim równie często goszczący ostatnio w naszym programie, ostatnio, jeszcze przed wakacjami, projekt Shallow Retrospection, który niebawem zaprezentujemy nieco szerzej. Całkiem niedawno jego twórca i mój imiennik Marcin Werner połączył siły z Caseym Tysonem Pearsem, wokalistą kanadyjskiego zespołu Angel Maker, a ta kooperacja przerodziła się w utwór Rats Below. Zagramy go zaraz po grupie Hawks of Uppsala.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Wracamy do studia i zapowiadamy kolejne zespoły. Jeszcze przed wakacjami zgłosiła się do mnie grupa Between Nothing z Poznania, także już nieraz u nas goszcząca, a zgłosiła się z singlem No Heaven Here, który ujrzał światło dzienne kilka dni po tym, jak zwieńczyliśmy poprzedni sezon naszej audycji. Także nadrabiamy zaległości, a zapewniam, że to wciąż kawał solidnego melodic death metalu. Później zmiana klimatu i to bardzo, bo na rok psychodeliczny inspirowany latami 60. i 70. w postaci helmsko-lubelskiej grupy Moonshine. Młoda ekipa z bardzo dojrzałym podejściem do grania, z którą rozmawiał również Janek Zieliński w podcaście Bliżej Kultury. Link znajdziecie chociażby na naszym profilu na Facebooku. Od Moonshine usłyszycie utwór Thank You, wcześniej jeszcze grupa Between Nothing.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witam ponownie, Marcin Petruk. Następny zespół w dzisiejszym zestawieniu i kolejny powrót to warszawska formacja Backbone, tworząca post-doom metal. Skład ten 4 sierpnia wydał singiel Radical Mystic, a skoro padł ten tytuł, to oczywiście zaraz go usłyszymy. Ta grupa dobrze wie, jak chce grać, tekstowo jest też tutaj również wiele wartego uwagi. Później pozostaniemy w Warszawie, ale sięgniemy po twórczość grupy Wokr, która łączy black i folk metal i która jeszcze w lipcu wydała drugi long play, a ten nosi tytuł Golden Forest. Zamyka go kompozycja Sorrow Paradise, którą zagramy zaraz po grupie Backbone.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Za nami zespołu Backbone oraz Wokr, przed nami w sumie kolejne powroty do znanych zespołów i ich nowości muzycznych. Inclusion, grupa z okolic Krakowa, stawiająca na alternatywny metal, pod koniec lipca wypuściła singiel Toń. I tytuł nie bez znaczenia, bo tekstowo jest mentalną podróżą. Utwór zapowiada polskojęzyczną płytę zespołu, ja czekam z niecierpliwością na całość. No chyba, że już została wydana, to sięgnę u lada dzień. Po grupie Inclusion pozostaniemy w Krakowie, ponieważ stamtąd pochodzi też zespół Mastamay, który w drugiej połowie czerwca wypuścił album Ashes. Solidna dawka metalu, serwowana przez ten skład od lat, nadal wysoki poziom, a dzisiaj ze wspomnianego krążka kompozycja Blood and Scars. Wracamy niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Wracam do Was, Marcin Petruk. W naszej muzycznej podróży przenosimy się na Podkarpacie, bo jednym z reprezentantów tego regionu Polski jest black doomowa grupa Kalt Windur, także już nieraz u nas grana. W listopadzie ta ekipa wydaje czwarty album, który będzie nosił tytuł The Void of Time, a promuje go singiel pod tym samym tytułem. Jak brzmi? Oczywiście, że bardzo dobrze, za chwilę go zagramy. Po nim natomiast powrót do zespołu, którego utwory grałem już kilka ładnych lat temu i prawdę mówiąc, zostałem ostatnio pozytywnie zaskoczony, że ta grupa dalej działa. Mowa o składzie z Mazowsza, która nosi miano Młot na czarownicę i gra heavy metal. Ostatni i pierwszy zarazem longplay wydali jeszcze w 2015 roku, a niedawno trafił

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Dotarliśmy do końca pierwszego odcinka nowego sezonu, a zamkniemy go grupą Malawora, która powstała w Bristolu w Anglii i na którą trafiłem całkiem niedawno. Tworzy ona alternatywny metal, a jeszcze w końcówce marca pochwaliła się teledyskiem do utworu Host, który do mnie bardzo przemówił, więc całkiem prawdopodobne, że do tego zespołu jeszcze wrócimy. Tymczasem na zakończenie odcinka właśnie wspomniany Host. Inauguracja kolejnego sezonu odhaczona, za tydzień słyszymy się w następnej audycji i wiele wskazuje na to, że poświęcimy ją jednemu z projektów muzycznych, który dzisiaj zabrzmi. Więcej nie powiem, dowiecie się tego za tydzień, tuż po 22, ale nieco wcześniej z naszego Facebooka. Dzięki za obecność, od prawie godziny był z wami Marcin Petruk. Żegnam się klasycznym i niezapomnianym, niech metal będzie z wami.